SK2 Rzeszów.

dworek z farsą. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność.

0: wolność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to co niewypowiedziane wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć. Między słowami jak gadli,

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I pory

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Dziś w regionie trochę chmur i trochę słońca, padać nie będzie i będzie dosyć ciepło jak na początek października. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś około 20 stopni, a w nocy około 5 kresek na plusie. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej kopii stoi Powstańców Warszawy.
5: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: Jest 6 News SK2. Anna Łobocka. Służby wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle poczuły się. Trwa ustalanie nadawcy paczki. Fly Dubai zawiesił loty do Izraela. To po tym, jak wczoraj w jednym z samolotów drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Według izraelskich mediów napastnik to obywatel Omanu, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Co jeszcze ustalono w tej sprawie, o tym Michał Skolimowski.
8: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
7: Kraków będzie miał nowy świąteczny wystrój. Przez najbliższe 3 lata uliczne ozdoby w okresie Bożego Narodzenia nawiązywać będą do gotyku i stylu Bazyliki Mariackiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
9: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
7: Dekoracje ozdobią miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też 15-metrowa żywa choinka.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport.
7: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił po tym wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Cristiano Ronaldo nie wyjaśnił, bo Krystyna napisał w internecie, że wyjaśni w odpowiednim czasie, a na razie reprezentacje Portugalii i selekcjonerze, no, domyśl się
11: właśnie.
2: Dawida i Jarząbek w Radiu SK2.
10: A nasz Lewandowski, proszę, jaka klasa. Można?
0: No on wszystko, można? Kawa na ławę po prostu.
10: No, nie gra.

0: 10 minut po 6. Czułe dzień dobry się z Państwem. Od pięknych utworów, jak zawsze, rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Pierwszy dzień miesiąca. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej.
1: Tak, zbawieni.
0: Uratowani.
1: Doszliśmy.
0: Jak konto oddycha, to znaczy, że i ja żyję. Coś w tym jest, nie?
2: Posłuchajcie, pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki dzisiaj obchodzimy.
0: O, proszę
2: i to
0: bardzo.
2: Jest najlepsze, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli inne stacje radiowe ten dzień obchodzą,
0: to są leszcze.
2: To tak, to tylko go dzisiaj obchodzą.
0: Tylko SK2 nie jest leszcz, bo my dzień święto polskiej muzyki mamy co dzień.
2: Co dzień.
0: 100% polskiej muzy u nas. Jak ktoś właśnie się obudził, pierwszy raz włączył radio SK2, to my jesteśmy tacy patrioci, że gramy tylko polskie utwory.
2: I tutaj z tej okazji mamy pytanie do was bardzo, bo to, wiecie, z polskimi kawałkami jest tak, że zawsze na każdej imprezie leci albo chcemy być sobą,
0: albo przeżyj to sam.
2: A przeżyj to sam. Albo
0: chcemy być sobą, to już mówiłeś.
2: No, co jeszcze? Kaczuchy lecą.
0: Kaczuchy na twojej imprezie lecą?
2: A co, nie? A na twojej nie?
0: Nie.
2: A, bo ty nie polityczny. Dobrze, posłuchajcie, no w takim razie pytanko do was na dzisiaj, z rana. Czy macie jakiś taki swój ulubiony kawałek, który wam się dobrze kojarzy i dlaczego wam się dobrze kojarzy?
0: Może to być na przykład kawałek polskiej pizzy.
2: Na przykład. Całowaliście się przy tym.
0: No.
2: Nie wiem,
0: ale
2: nie
0: o muzyce,
2: się
0: o muzyce, cały czas
2: o muzyce.
0: Cały czas, nie?
2: Nie
0: kawałek, że pizza, tortu, sernika.
2: Nie bądźmy tacy troglodyci, prawda? Rozmawiamy o muzyce, jesteśmy ludźmi wyższej kultury.
0: Dobrze.
2: Nie ma to tamto. Nie wiem, przytuliliście się do kogoś po raz pierwszy. A może wam się dziecko urodziło przy takim kawałku muzyki fajnym jakimś, nie?
0: No, ale to, no, a to u mnie tak było,
2: tak?
0: Jak już tak mówisz.
2: Słuchałeś tego słuchawka?
0: Musiałbym niestety zdać, że to nie było przy polskiej muzyce. Było tak, że lekarz, który, bo moja żona rodziła przez cesarskie cięcie, tak zdradzę taką prywatę. I lekarz, który dokonywał jakby operacji porodowej, słuchał sobie takiego utworu zagranicznego, Alala Long się nazywa, znaczy tak w potoczny, na pewno znasz.
2: No po polsku, no Alala Long to przecież to polskie słynne słowa.
0: No, też po polsku, Alala Long, nie? No, też można śpiewać.
2: Oczywiście, że tak.
0: No, to przy takiej na przykład piosence się rodził mój pierwszy syn.
2: Proszę bardzo, a co się wam stało przy najlepszej polskiej piosence, waszym zdaniem? Dajcie znać.
0: Tak.
2: 7268 2686 albo Messenger. Czy macie jakiś taki utwór, mi chodzi o taki utwór, który po prostu jak go słyszycie, to aż was wzrusza.
0: No, to sobie przypominasz, jak w 94, nie wiem, uderzyłeś w tego Nissana, co przed tobą stał na przykład.
2: Ty, wiesz, że ja miałem na przykład ich troje nagrane 6 razy na kasetę, no, żeby
0: nie przewijać? To też nieraz mówiłem, że miałem nagrane.
2: Nieprawdopodobne
0: ich troje czasy. Mi się tylko z kasetą kojarzy magnetofonową.

0: Ach, te gitary! Sumptuastic na 18 minut po 6 tu SK2, 100% polskiej muzy w święto polskiej muzy. Z czym wam się kojarzy polska muza? Zawsze to są takie wspomnienia, które wracają nawet i po 50
1: tak,
0: latach.
1: Tak, słyszysz początek i już na przykład latamy tymi myślami, lecisz do chwil młodzieńczych.
0: Jurek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Jureczku, słuchaj, ty też masz taki jeden utwór, który jakby wiesz dokładnie, w którym momencie twojego życia leciał, gdzie leciał i co wtedy
1: moja
0: się działo.
1: Moja babcia mówiła, że nie ma przypadków, są tylko znaki i u ciebie to się chyba spełniło.
2: Tak, dokładnie, będziemy towarzyszyć do końca życia, jadąc do szpitala, odbierając żonę z dzieckiem po porodzie, stojąc na światłach 300 metrów od szpitala. Był kawałek piaska, nowe życie na śniadanie. Będzie mi to zawsze w pamięci, wiem w którym miejscu, wiem dlaczego i oczywiście...
0: Coś przerywa.
1: Nowe życie na śniadanie to jest kawałek, który się będzie zawsze Jurkowi dobrze kojarzył. Nowe życie na śniadanie to jest ten, śniadanie do łóżka to się nazywa, tak?
0: Tak się nazywa, śniadanie do łóżka. Tak się nazywa ten, ale zobacz jaka precyzja, jak Jurek mówi, dokładnie 300 metrów od szpitala. Co, jakby linijką to zmierzył, dokładnie wiesz pewnie w którym miejscu konkretnie stałeś. Jurek. No. Bum. Ale Zasiek, ale tak czułem, tak. Bo coś przerywało.
1: Coś do tunelu wjechał.
0: Ale jeśli nas słuchasz przez radio, Jureczku, kochany, to jest piękne. To jest piękne, że te polskie utwory kojarzą nam się z takimi momentami w życiu, nie?
1: Piasek ze śniadaniem do łóżka przed porodem, prawda? A później śniadanie do łóżka, takie dziecko mogłoby ci przynieść na przykład, prawda? Gdyby chciało.
0: No, po latach.
1: No, to po już, latach.
0: To, gdyby chciało, ale zazwyczaj nie chce.
1: Zaświadczeniem wiem, że nie chce.
0: Zazwyczaj
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: chce.
1: Ale okruszki zostawia, bo je chipsy w łóżku. Oj, Zuśka, ja wiem, co ty zrobiłaś
0: tak,
1: wczoraj.
0: Ja i wypełnimy nim poduszki, bo tam też tak... tak
1: okruszkami.
0: Tak, tak tam jest. Dobrze, pięknie. Polskie utwory, które kojarzą nam się z czymś, co przeżyliśmy. Dzisiaj w święto polskiej muzyki o tym sobie porozmawiajmy. Sekretarka 726-826-826 na Messengerze. Zachęcamy do głosówek, no i wiadomości wszelakich.
1: Można pisać, można pisać, się nagrywać, można a dlaczego nagrywać, by nie? Nie? Macie full serwis u nas.
0: Możecie nam wysłać tego gifa ruszającego się, pośmiejemy się.
3: SK2.

0: nasz towar eksportowy na przykład tutaj w tym utworze. Jak będziemy mieli się dzisiaj tak rozpływać nad tą polską muzyką, że tacy fajni jesteśmy, że tylko 100%, tylko aż nasz. 100% polskiej muzyki gramy, to Sarah James przecież no w Ameryce bardzo dobrze znana, ona tam w tym Mam Talent tam zawojowała. American Got Talent.
1: Tamtejszy Wojewódzki, ja nawet jej klaskał.
0: Simon Wojewódzki.
1: Simon Wojewódzki,
0: to jest tak. Simon Wojewódzki.
1: Był pod wrażeniem naszej Sarah James.
0: Mówił, very nice, very good. You're from Poland. Polish songs are very nice. Yeah, yeah.
1: A to, że jak Poland jest good, to wam teraz udowodnimy, moi drodzy, bo tak przeglądaliśmy sobie gazetę, a dzisiaj gazety kolorowe rozpisują się o pewnym przypadku z Warszawy.
0: Jest incydent, ale to musimy teraz szyfrować, bo to...
1: Może dzieci nie śpią, więc będziemy tak mówili tajniacko.
0: Słuchajcie, jest takie ciasto, ono się nazywa keks,
1: tak.
0: Nie?
1: No. I w Warszawie dwójka kucharzy uprawiała ten keks na środku ulicy.
0: Tak, no robili, gotowali, wiecie, i to koło przystanku, nieładnie.
1: Rzucali,
0: nieładnie,
1: tak,
0: no. Że ten piekarnik tam musieli przyprowadzić, no i na oczach wszystkich ten keks robili, nie?
1: Ktoś ich nagrał, filmik wrzucił do internetu i teraz filmik jest komentowany przez całą kulinarną i nie tylko Polskę.
0: No, powiem wam tak,
1: nie wiem, no tak się patrzy, prawda, mówi się, że w Polsce życie takie se.
0: Nie, patrząc po tym...
1: W stolicy wygląda na to, że życie układa się stosunkowo dobrze.
0: Stosunkowo dobrze. Tak. Peska 2.

0: Tydzień Waldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Mamy października, do tego całkiem przyjemną aurę. Złota polska jesień trwa w najlepszej. Dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. Zobaczymy około 20 stopni w ciągu dnia. Dziś chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno, a w nocy na termometrach maksymalnie piątka. Jutro do 21 stopni. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto. Do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dubois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A więcej o tym w newsach o 7.00. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Tysiące mieszkańców Wenezueli wyszły na ulice. W całym kraju protestują przeciw trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa.

0: Zawsze musi być jakiś plan awaryjny. To od Lanbery w święto polskiej muzyki, które obchodzimy w Radio SK2 cały rok. Jednak w innym roku działy się te rzeczy, o których teraz chcielibyśmy opowiedzieć, bo to jest nasz kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Coś masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: To za chwilę, poczekaj, no.
0: O, już?
1: Teraz mówię,
0: już?
1: Uwaga. Chore to były czasy. Październik 2020 roku. Od soboty Tatrzański Park Narodowy wraz z powiatem tatrzańskim znajdą się w czerwonej strefie. Aha, pamiętamy to. Zgodnie z nowymi obostrzeniami oznacza to, że usta i nos trzeba będzie zakrywać nie tylko na terenie zamkniętych pomieszczeń, ale również podczas spacerów na świeżym powietrzu, pisała Wirtualna Polska 1 października 2020 roku.
0: Mi do tej pory to zostało. W góry bez maseczki się nie ruszam.
1: No, a jak się nie rusza, to maseczka w górach musi być przynajmniej ta tlenowa. A pamiętam, że tak było rzeczywiście.

0: Oj, no dużo, to... dużo rzeczy się przypomina, jak się słucha takich fajnych polskich utworów, jak na przykład Narcyz od zespołu Łzy. I na pewno macie jakieś fajne skojarzenia również z tym utworem i na te skojarzenia dzisiaj czekamy. 726-826-826 albo Messenger, no bo oczywiście w Radiu SK2 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, tylko my go świętujemy tak naprawdę co dzień u nas, ale dzisiaj świętujemy wyjątkowo.
1: Wyjątkowo i wspływają też głosówki na naszego radiowego Messengera, na przykład jak ta głosóweczka od Doroty.
2: Ja rodziłam córkę 19 lat temu w szpitalu brudnowskim, do dźwięków wyginam śmiało ciało. I pamiętam, że dziewczyna na łóżku obok rodziła wtedy bliźniaki i śpiewałyśmy na zmianę między skurczami. Pozdrawiam buziaki.
1: No i można, wyginam śmiało ciało i tak się wygięło, że
0: i kurczę fajnie było.
1: Szczęśliwe
0: nie?
1: dzieci się urodziły zdrowe, Abgary 10 na 10. To takich porodów życzymy wszystkim, tylko mniej takich bolesnych, żeby te skurcze, żeby to szybko, żeby tak fup, i żeby wyszło. Tego
0: ale
1: życzymy
0: ty jesteś
1: na
0: mądry po prostu z męskiego punktu widzenia, to wszystko jest takie proste,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no, tak mówimy. Dobra, jest jeszcze od Ireczka?
0: Tak jest, dawaj.
3: Cześć, witajcie. Moja piosenka taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, to pierwszy taniec ślubny. Ania Salma, Wybieram Cię i zawsze mi się przypomina, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dlatego, że jutro mamy rocznicę ślubu 16. Pozdrawiam, Irek.
1: Się przypominają te pierwsze tańce i rocznice i tak dalej, i tak dalej. No,
0: no to jutro jakąś pościelubę trzeba sobie puścić chyba, tak mi się wydaje.
1: Wybieram Cię na przykład.
0: Na przykład Wybieram Cię.
1: Na przykład. Albo nie wiem, czy jest taki utwór, bo Wybieram Cię słyszeliśmy, że jest. Czy jest taki utwór Wracaj do Pokebola?
0: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o rocznicę ślubu, nie polecamy jednak utworów Ich Troje. SK2. Lepiej spędzić ten dzień we dwoje.
1: We dwoje. Muza, muza.

0: Kolejny klasyczek polskiej muzyki, takie u nas w Radiu SK2. Święto polskiej muzyki trwa cały rok, a dzisiaj szczególnie. Ale też dzień ściemniania jest u nas co dzień.
1: Jakoś się za jasno zrobiło, trzeba tutaj rzeczywiście ściemnić.
0: Będziemy, słuchajcie, no kłamać będziemy na antenie, ściemniać i zapraszamy was do tej nowej zabawy, żeby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy może obydwaj ściemniamy. 726-826-826, SMS-owo można się do ściemy zgłaszać, albo na Messengerze tam zostawcie nam swój numer telefonu. Kto jest dobry we ściemnianiu, to też potrafi ściemniać i na takie ściemy w zgłoszeniach
1: czyli
0: czekamy.
1: Czyli zgłaszacie się ściemom, a że jesteśmy właśnie po wypłacie, to mamy stówkę dla tego, kto odgadnie, który z nas ściemnia. O.

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: W prognozach na dziś opadów nie ma. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, do tego dosyć ciepło. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy 20 stopni średnio w ciągu dnia, a w nocy maksymalnie 5 kresek, jutro do 21. Przypominamy o buspasach. W Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30, a teraz postoicie i to sporo na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Większy ruch również na Piłsudskiego. Kopii stoi Powstańców Warszawy.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka. Prokuratura złoży zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A co w praktyce oznacza ruch sądu? O tym Michał Skolimowski.
3: Jeśli decyzja się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne. Mówi sędzia Anna Ptaszek.
5: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
3: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
2: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
3: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyrasporu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
8: Wrócił do kraju, teraz jest już w szpitalu. Polaka z Filipin przywiózł wojskowy samolot. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.
12: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przybadany tutaj na miejscu.
8: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze. powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Co to oznacza w praktyce, sprawdził Jakub Krzyżak.
1: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
1: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
8: Do Polski dotarło na razie 8 Apache szkoleniowych.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport.
8: Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Piłkarska młodzieżówka w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji Cristiano Ronaldo, co się obraził i zrezygnował ze zgrupowania, odjechał, już nie będzie. Jest nagłówek, że Ronaldo obraził się na Jezusa. Trener Jorge Jesus ma przechlapane u Ronaldo.
19: No i teraz zobaczymy, czy w reprezentacji Portugalii wszechmogący jest Cristiano Boski, czy Jezus. No, okaże się.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
19: Pytanie, kto jest synem kogo?
17: Kto jest, tak, no, no to jest najważniejsze. Tak.
19: Ojej, ale się w tej Portugalii dzieje.
17: 7:04, czułe dzień dobry raz jeszcze. Od pięknego utworu rozpoczniemy tę godzinę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: Teraz mam taką jesień w głowie, la la la la la. No, no nie umiem śpiewać. Dobra. 7:10, Sylwia Grzeszczak za nami. Jeszcze wspomnień czar, jak to pięknie było latem. No właśnie, latem też różne rzeczy się działy. Wspominaliśmy już o tym na antenie, że ktoś podkradał krowy Niemcom. I teraz sprawa wyszła na jaw. Okazało się, kto te krowy podkradał.
1: Funkcjonariusze CBŚP-u naszego, prawda, no poszli na współpracę z niemieckimi służbami i rozbroili taką zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła z Brandenburgii. Te bydło było warte 300 tysięcy euro, wyobraźcie
0: no
1: sobie.
0: No i wyszło na jaw, że to Polacy. Dwóch Polaków zatrzymano. 41-latka i 46-latka. Jeden w Polsce usłyszał zarzuty, a drugi na ekstradycję czeka, bo w Niemczech go złapali.
1: Na razie się udało znaleźć tylko 159 sztuk bydła. No, no ale spokojnie, śledztwo trwa, być może krówki gdzieś jeszcze pasą. Szukamy dalej, mówi policja.
0: Sprawa jest rozwojowa i musi być rozwojowa. Ale słuchajcie, już myślałem, że z Polakami jest okej, że już nic nie kradniemy z Niemiec, a tu jednak.
1: Tak, ale spokojnie, już niedługo to się skończy. Kiedyś auta, teraz krowy.
0: Za kilka lat polscy złodzieje zejdą na psy.
2: SK2.

0: 18 minut po 7 niby w Radiu SK2, cała prawda całą dobę, no nie do końca.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Bo to jest ten czas, kiedy będziemy kłamać, tak, perfidnie,
0: albo
2: będziemy
0: jeden
2: oszukiwać.
0: Z nas, albo jeden z nas, albo obaj będziemy ściemniać. Dzisiaj Rychu, cześć Rychu.
3: Cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, żeby się odgadł, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy razem ściemniamy. Jak odgadniesz, stuwa jest twoja.
3: Dobrze.
0: I po tym, jak powiemy, co mamy do powiedzenia, masz mniej więcej 3 sekundy, żeby strzelać, kto ściemnia.
2: A dlaczego od razu strzelać? A może będzie wiedział.
0: A może będzie, nie. No ale strzelać też można.
2: Oczywiście.
0: Dobra, niech ci Rychu nikt nie przeszkadza, skup się, uwaga.
2: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
2: No to lecimy w takim razie. Okej, Jarząbek mówi tak. Dźwięk rozchodzi się w próżni kosmicznej szybciej niż na Ziemi.
0: Wajda mówi tak. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Kto ściemnia?
3: Obydwaj.
0: Obydwaj padło i musimy sprawdzić. Nie udało
2: się. Jedna ściema dzisiaj.
0: Jedna ściema była, ale damy drugą szansę, ale tak już poza konkursem. Tak na lepsze nagrody pocieszenia. Jakbyś miał drugą szansę i wiesz już, że nie ma dwóch ściem, to kto ściemnia?
3: Drugie ściemnianie.
0: Też nie.
2: Nie.
0: Drugi raz, ale nagrody i tak będą fajne.
2: Dobra,
0: z dźwiękiem była ściema.
2: Tak, z dźwiękiem była ściema. Otóż w próżni nie ma cząsteczek, które mogłyby przenosić fale dźwiękowe, dlatego w kosmosie panuje całkowita cisza.
0: A Islandia rzeczywiście leży na styku płyt tektonicznych i to dwóch, bo przecież tam tyle tych wulkanów jest i stąd ta geotermia, te wulkany, bo Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych.
2: Tak,
0: człowiek uczy się przez całe życie.
2: Ryszard, ciebie lecą nagrodę pocieszenia, a my ściemniamy jutro po 7.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Rap-pam-pam. Do trasy bardzo fajnie, jak ktoś ma zieloną falę, to w sam raz. I najlepiej z całą prędkością, wtedy najmniejsze zużycie paliwa. 24 minuty po siódmej. My dalej przeglądamy sobie prasę, bo okazało się, że marszałek pożegnał kobrę.
1: Pan marszałek Włodzimierz.
0: Włodzimierz
1: Czarzasty, tak. Zaprosił do swojego gabinetu kobrę, ale żeby was nie zmyliło to, kobra to pies. Pies ze straży marszałkowskiej.
0: Zwierzę,
1: pies, no normalny pies, który niuchał, wąchał, sprawdzał, czy do Sejmu nie są wnoszone jakieś dziwne rzeczy.
0: Nie jakiś podpies, nie jakiś substytut psa.
1: To pies. Prawdziwy pies.
0: Prawdziwy pies, normalny.
1: Czarny jak węgiel pies był u pana marszałka, siedzi przy biurku, pan marszałek patrzy mu prosto w oczy. No i co? I musiał mu powiedzieć, no sorry stary, odchodzisz na emeryturę, prawda? Po 5 latach służby.
0: No i
1: do widzenia.
0: Co mu mógł powiedzieć temu psu, że mu coś lizał? Nie.
1: Tak mi się też skojarzyło, żeby coś tego, prawda? No co mu mógł powiedzieć? No marszałek, no to wiesz, on prowadzi obrady. On umie powiedzieć siad.
0: Siad.
1: Na przykład.
0: Umie powiedzieć, tak.
1: Panie pośle, siad.
0: No troszkę się nauczył.
1: No,
0: Znaczy marszałek się nauczył, czy pies?
1: I zawsze pies się go słucha. Siedzi przy biurku, proszę bardzo. No. Tak więc potrzebujemy więcej psów w Straży Marszałkowskiej. Teraz.
0: Była kobra, będzie teraz tak. Jakaś żmija.
2: SK2.
1: Płacą tyle, co kot napłakał, ale jednak zawsze, no.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Czwartek w regionie padać nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, do tego dosyć ciepło, jak na początek października. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni w ciągu dnia w Rzeszowie, Krośnie czy Jaszle. W nocy maksymalnie piątka, jutro do 21 kresek. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców, a teraz postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie na dojeździe do ronda Pobitno, podobnie na dojeździe do ronda Kuronia.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to nazwa wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Teraz Małopolska i pożar gospodarstwa w Lipnicy Dolnej koło Bochni. Tej nocy spłonęła obora z 40 sztukami bydła. Część zwierząt udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pokorzelisko. Wygrana Magdaleny French w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.

0: To już ustaliliśmy, że tak przeskoczę każdy mur, to tak, wiecie, no, z naszą tuszą raczej obejdziemy.
1: Znaczy, z tym chodzeniem to też bym nie przesadzał, nie?
0: A, można podjechać hulajnogą.
1: Taksówką na przykład
0: elektryczną.
1: A taksówkę no, sobie można zamówić, no, prawda?
0: No, zależy jaki mur, no, to to wiadomo. Emigranci.
1: Na przykład wielki mur chiński, to by nam wyszło...
0: To nie.
1: Człowiek by się zastanowił, prawda? Tak, tak. Bo to jednak taksometr by bił.
0: A no, w kąciku odkurzającym teraz taki chiński temat mamy, bo przeglądamy newsy sprzed lat. Teraz z 2003 roku taki newsik.
1: Wiecie, że Chiny... Specjalnie mi to robić.
0: Tak.
1: Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, że Chiny istniały w 2003 roku.
0: Istniały. I co więcej...
1: Stara cywilizacja.
0: I co więcej, chińscy narzeczeni, to jest taki news, nie muszą już zabiegać o zgodę swych pracodawców na zawarcie związku małżeńskiego. Stare przepisy przestały obowiązywać od środy. I tak podała Polska Agencja Prasowa 1 października 2003 roku.
1: I teraz tak, bo to, a taki chiński szef, nie? Jak przed 2003 rokiem się zgodził na ślub, to był spoko szef, czy nie spoko szef?
0: Na początku taki Chińczyk sobie myślał, że spoko szef, bo się zgodził, ale po, ile minęło? 23. Po 23 latach małżeństwa zmieniasz o nim całkowicie zdanie.

0: 11 minut zostało do 8. Tu SK2, tu 100% polskiej muzyki. Mamy coś też na pocieszenie dla wszystkich, którzy być może pocieszeni nie są w tym naszym pięknym kraju. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, taki cykl teraz. Ogromny awans.
1: Tak, Polska awansowała w rankingu emerytów.
0: Jest taki ranking.
1: Tak. Jest. Ranking ocenia, gdzie emerytom żyje się najlepiej i liderem oczywiście zestawienia pozostaje Norwegia.
0: Bo tam u nich wszystko najlepiej.
1: Wszystko jest najlepiej. Największe, najlepsze. Ale uwaga, największy awans w tegorocznej edycji zanotowała właśnie nasza biało-czerwona, piękna Polska.
0: Reprezentacja emerycka.
1: Przesunęliśmy się z 28 miejsca na 19 miejsce, a tych krajów jest 44.
0: Czyli jesteśmy w pierwszej połowie tej
1: tak
0: stawki.
1: Jest.
0: Czyli polscy emeryci muszą być szczęśliwi.
1: Masz rację, muszą. SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: dobre babki, dobre grabki, dobre te no wiaderka.
1: Szukaj rymu. A, myślałem, że chcesz jeszcze zarymować.
0: Nie, dobre wiaderka i bajaderka. No i co? I zarymowałem.
1: Dokładnie. Zamki na piasku Lady Punk to za nami. 5-6 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w państwa i miasta.
0: Czyli 726-826-826. Ten numer trzeba zapamiętać, bo jak SMS-owo ktoś się chce zgłosić, to tu. Messenger nasz do zgłoszeń messengerowych. Tam zostawiacie numer telefonu. Dzisiaj zgłośmy się może, nie wiem, jakimś... Załóżmy, otwieracie lodówkę i tam jest tylko chleb.
1: W lodówce chleb?
0: No niektórzy trzymają. Dobra, to wróć. To tam jest tylko masło, pomidor.
1: Masło, pomidor.
0: Masło, pomidor i wymyśl, no, trzecią rzecz, kefir.
1: Nie? O, nie, no dobra, poczekaj, masło, pomidor, kefir?
0: W lodówce jest, tak?
1: I coś z tego
0: zadanie
1: zrobić, tak?
0: Konkursowe, żeby coś z tego zrobić.
1: Jajek nie ma?
0: No, nie ma
1: jajek,
0: nie ma.
1: Dobra, dobra.
0: Masło, pomidor i kefir.
1: Dobra,
0: co z tego
1: zrobić?
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: chcesz zyskać ekstra 300 zł, masz pojazd nadający się do złomowania, odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja, dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska, www.lostark.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: To będzie dosyć ciepły dzień, jak na początek października. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś około 20 stopni. Do tego dziś słońce i chmury naprzemiennie padać nie powinno, a w nocy maksymalnie 5 kresek, jutro do 21 stopni. Przypominam o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam wahadła, a powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana oraz Kopisto.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane w tej sprawie środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
12: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że dla niego wielkim problemem jest wydanie listu żelaznego dla Romanowskiego przez sąd, w którym orzekał tak zwany neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
13: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
8: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
11: Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu 4 aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
14: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą 4 samochody się tam przekazać z kierowcą, żeby omijali ten odcinek.
11: Jeden pas ruchu jest zablokowany. Przypomnę, tworzą się korki. Nie ma informacji o poszkodowanych.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
11: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze w poniedziałek mecz z Włochami. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa, a dzisiaj w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: Dzień polskiej muzyki, dzisiaj to wiemy, ale jeszcze na 1 października przypada Dzień Wegetarianizmu.
16: Ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy to tak specjalnie zrobili?
15: Że połączyli polską muzykę z wegetarianizmem?
16: Nie, że połączyli pierwszy dzień miesiąca z wegetarianizmem. Dzisiaj przecież każdy myśli o sałacie, kapuście. Jak tu zarobić ze 2 melony?
15: I siano to też trawa, siano, nie? Tak.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Więc żeby wam nigdy nie zabrakło.
16: Zielska.
15: Leży wszędzie. Dobrze, 8:04. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty, Cieszysław obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego.
16: Uff, bo myślałem, że te wszystkie
15: moja
16: osoby
15: mama
16: mieszkają.
15: Moja mama ma dziś imieniny, tak? Najlepszego dla mamy, mamy Wajdy.
16: Mamo Wajdo, wszystkiego dobrego.
17: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Bez powietrza.
1: Zawsze przy tej piosence chcę się zapytać, jak tam twoja żyć, że tak powiem.
2: A że można żyć.
1: Tak. No tak czy inaczej, Sanach za nami. Chciałem powiedzieć pocałunki. Bardzo fajny kawałek.
2: Mnie.
1: No, 10 minut po 8. I teraz Warszawa u nas.
2: Tak, bo tu słuchajcie, jaka akcja w ogóle. Niby zaczęło się niewinnie, bo policjanci z Warszawy zobaczyli auto, które chciało ominąć korek i tak, przejechało po pasach i na ciągłej, nie? Czy po ciągłej i po pasach. No i podjęli interwencję i tym kimś, kto to zrobił, okazał się Arkadiusz Milik.
1: Ten Arkadiusz Milik? No tak. Ten Arkadiusz Milik. No i później się okazało, że policjanci być może rozpoznali naszego snajpera, bo chwilę z nim porozmawiali i puścili wolno jedynie z pouczeniem, że
2: jednak
1: nie było.
2: Potem ktoś życzliwy się zgłosił, poinformował, że Milik przejechał jeszcze później na czerwonym świetle już po upomnieniu.
1: No i teraz sprawa się rypła. Komendant rejonowy policji w Warszawie, Warszawa 1 dokładnie, ma się skierować tą sprawę do sądu. O ukaranie kierowcy, czyli Arek Milik, może kary nie uniknąć.
2: Lekką ręką licząc za te wszystkie przewinienia jakieś 35 punktów.
1: Czyli widzicie, można śmiało wysnuć tezę, że Arek Milik zebrał w jedną minutę więcej punktów niż z kadrą przez 10 lat.
2: Można też powiedzieć, że to był najlepszy dribbling Milika od 2 lat.
1: Racja. A okolicznością łagodzącą może być fakt, że z jego formą to szanse na trafienie w kogoś na pasach były minimalne. Eska.

0: ta piosenka by była idealna przed naszym konkursem, tym drugim, który mamy po siódmej.
1: No tak, że o ściemia
0: uwierzyć coś tam, tam śpiewała Marisa, ale tutaj mamy zabawę inną, z kołem wręcz.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Poczekajcie, poczekajcie.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A fortuna kołem się toczy.
1: A bez tego koła no nie ma fortuny.
0: Komuś dzisiaj szczęście dopisze, będzie to albo Kasia, albo Michał. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem, w ten sposób macie wylosowaną literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Joker, jakie się wylosuje na kole, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
4: Okay.
0: Dobrze, zacznie Katarzyna.
1: Kasia, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
1: Zawsze mówią w prawo, jak ja mówię. Nieprawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kręciłem w lewo.
0: Kręciłeś, nie mów. W, litera W. Okay. W jak wiosło. 20 sekund, uwaga. Państwo.
4: Włochy.
1: Miasto.
4: Wrocław.
1: Znana postać.
4: Wiktor Jasiński.
1: Roślina.
4: Winogrono.
1: Kolor.
4: Wiśniowy.
0: No, po czasie, po czasie, po czasie.
1: Ale
0: po czasie.
1: Czasie.
0: Wiktor Jasiński, któż to jest?
4: Żużlowiec z Piły.
0: A, taki znany bardzo, tak?
1: Bo jeżeli pisze o nim ten internet...
4: Nie, no pisze, jest.
0: Jest,
1: jest. Ja się żużlem nie interesuję, wiesz?
0: Nawet
1: dlatego...
0: przystojny chyba.
1: O.
0: Kto ci tego Wiktora tam podpowiedział?
4: Słucham?
0: Ktoś ci podpowiedział tego Wiktora, bo tam słyszałem jakąś podpowiedź.
4: Nie, ja kibicuję.
1: Naprawdę?
0: Cicha panka jesteś.
1: Ty jesteś ten fanatyk żużlowy, ładnie,
0: no
1: ładnie.
0: Dobrze, no to czwóreczkę. Dobrze, nie, to czwóreczka. No jest. Kasia, dobra. Na czwóreczkę, ocena dobra dla ciebie. Ocena dobra, zobaczymy jak sobie Michał poradzi. Michale, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, tak? Dobrze usłyszałem?
5: Tak, w lewo.
0: Dobrze, poszło
1: Michał, głośno i wyraźnie, bo jak nie zrozumiemy, to będzie problem.
0: No, będzie, będzie. Tu musi być, wiesz, nie ma to tamto. Litera L, L, L jak lalka na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Liban.
0: Miasto.
5: Liban. Miasto Londyn.
0: Imię.
5: Leon.
0: Rzeka.
5: Loire.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. Już po czasie. Po czasie będzie. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście Jarząbek sprawdza pewnie rzekę Loire. Tak czy nie? Bo tak widzę, że coś tam klikasz.
1: No i teraz mam zagwostkę. Bo ja usłyszałem Loire.
0: Loara.
1: A powinna być rzeka Loara.
0: Loara, ja usłyszałem Loara.
1: No dobra, niech ci będzie. Wierzę w twoje ucho w
0: no
1: takim razie.
0: No to wierz w moje ucho.
1: Dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 5, czyli Michał. Michał, prezent marzeń. Prezent marzeń.
5: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Pomimo, że zasięg nam robił figle.
1: Straszne.
0: I z państwem, i z miastem, no to jakoś się to udało. Dobra.
5: Może z pozdrowieniami pójdzie lepiej.
0: No to dawaj, zobaczymy.
1: Zobaczymy, test.
5: Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Iwonę i córcie Hanie, która siedzi ze mną z tyłu samochodu.
1: I teraz poleciało
0: teraz
1: dobrze.
0: Poleciało bardzo ładnie.
1: I teraz poleciało
0: ale
1: elegancko.
0: Poczekajcie, no zawsze jak tak jest, jak się mówi A, to się mówi B. Kasia, też kogoś pozdrawiasz?
4: Pozdrawiam siostrę Martę.
0: A która też siedzi koło ciebie, czy nie?
4: Nie, jest to sama.
0: Dobrze. Poleciały pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Jutro też zagramy, też po 8:00 i też to samo do zgarnięcia.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Tańczymy tylko z wami do najlepszych polskich hitów, 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2.
1: Wiecie co, czytam? Japońscy naukowcy teraz tego odkryli.
0: Że teraz odkryli
1: 10 minut truchtu wpływa na mózg. To znaczy, jak sobie chodzisz przez 10 minut,
0: to wpływasz
1: nie
0: na
1: biegasz,
0: mózg.
1: To wpływasz na mózg tak, że zaczynasz myśleć
0: no
1: dobrze.
0: No to biegasz czy wpływasz? Zdecydowanie.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
2: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
1: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niech

0: wspaniałe targi rozmaitości pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Padać w regionie dziś nie powinno. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, do tego dosyć ciepło jak na początek października. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy około 20 stopni, w nocy około 5, a jutro maksymalnie 21. Przypominamy, o buspasach w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30, a teraz w Rzeszowie tłoczno we ścisłym centrum, na Chopina, Targowej i na Ruszewicza, i na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Hobitno.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w wyniku ostatnich ataków na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych. Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Kasper Schmeichel został kierowcą Ubera. Legendarny duński bramkarz, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, pracuje teraz jako taksówkarz. Jak sam mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, lecz z nadmiarem wolnego czasu.

0: Nie wiem dlaczego, ale prima ballerina, ja bym chciał tam zaśpiewać później, że cappuccina. Jakoś mi się z cappuccino kojarzy.
1: Za dużo się... TikToków oglądasz, mój drogi.
0: Może.
1: Teraz robimy tik-tak wstecz.
0: Bo cofamy się zawsze wstecz. Tak. Nawet jak to jest niepoprawnie językowo, to my się cofamy wstecz.
1: Znasz kogoś, kto się cofał do przodu?
0: Nie, nie znam. No dlatego właśnie. Ja się cofam zawsze wstecz.
1: To dzisiaj się cofamy do roku 2007.
0: 7. To już będzie 19 lat. Kupcy opuszczają stadion dziesięciolecia. Większość kupców z jarmarku Europa opuściło już koronę stołecznego stadionu dziesięciolecia. Handel prowadzony jest jednak nadal wokół tego obiektu, pisał tygodnik Wprost 1 października 2007 roku.
1: Widzicie, drogie dzieci, były kiedyś takie czasy, w których do handlu na stadionie niepotrzebny był fryzjer. 2.

0: No gdzie?
1: Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy Jaga.
0: A Jaga?
1: No.
0: No taka laska.
1: Tak?
0: No. W sensie ładna kobieta.
1: A, och, no okay.
0: Tak, to dziwa, tak, czy nie?
1: To jeżeli chodzi o... Tak? A tu kiwają, że tak. No dobra, to jeżeli chodzi o ładne kobiety, Daria Ładochę zna?
0: Zna.
1: Zna?
0: Jutro wpadnie.
1: No,
0: a, Daria może nas słuchać dzisiaj.
1: No
0: zapraszamy, Daria.
1: A jeszcze oglądałem ostatnio te social media, Eski 2.
0: No i co?
1: I Daria dostała pomidorem w twarz.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Jest tam taki filmik?
1: Jest tam taki filmik, jaką przygotowują do sesji zdjęciowej.
0: O, proszę bardzo.
1: Można sobie zobaczyć.
0: Bardzo. A potem efekt tej sesji na stronie sk2.pl w zakładce Wygraj, bo mamy plebiscyt na najbardziej polski obiad. Chcemy, żebyście zagłosowali, bo Daria Ładocha zaproponowała 10 zup, 10 drugich dań. Kto zagłosuje, kto jeszcze zaproponuje coś od siebie, wyśle zgłoszenie, no to bierze udział też w fajnej zabawie.
1: Posłuchajcie, dwie osoby z osobami towarzyszącymi już będą nam towarzyszyły na takim obiedzie na Stadionie Narodowym.
0: Czyli już 4 osoby wybraliśmy.
1: Tak jest, tak jest. Loża VIP na Stadionie Narodowym czeka również i na was, do tego 5 stów kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu w Warszawie. Żeby jednak to zdobyć, to zapraszamy na sk2.pl, tam trzeba wypełnić zagłosować przede wszystkim
0: ta.
1: I wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie wy chcecie z nami pójść na pożarcie.
0: No, a jutro razem z Darią będziemy do kogoś znowu z was, którzy zagłosowali, dzwonić i zapraszać na Narodowy do loży VIP. A w sobotę Daria też ma program.
1: Tak.
0: I w tym tygodniu będzie o grzybach.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale takich normalnych z lasu?
0: No, to takich do zjedzenia.
1: A takich z... Tak. Te no nienormalne
0: to chyba,
1: też się...
0: To chyba z lasu.
1: A bo tobie chodzi o te ze ściany, co się zlizuje,
0: a
1: tak?
0: To ich się nie je. A, zlizuje się. A. SK2. W ogóle to jest ciekawy temat. Jak jutro Daria wpadnie, to musimy to poruszyć. Czy tak? Da się z grzyba ze ściany zrobić obiad?
1: Na przykład. Grzybowa z tynkiem, nie?
0: No, na przykład. 7 minut zostało do 9:00. Teraz już grupa Mysłowic.
1: Jesteśmy dwa pustaki.

0: spełnimy teraz sny wszystkich sąsiadów, tych chorych i tych zdrowych.
1: Wiecie, co wam powiem? Przepraszam bardzo, bo teraz tak sobie przypomniałem, że jak ostatnio wracałem drogą wojewódzką 848 przez Lubelszczyznę.
0: To co?
1: To na domu ktoś... A to mówiliśmy. Na domie ktoś grał w grę. Na domu, domie, na ścianie budynku.
0: Ale czemu ci się to skojarzyło przy Mysławic akurat?
1: Bo tam wyświetlę wystawię ekran.
0: Dlatego ci się przypomniało.
1: Jakoś tak, widzicie, skojarzę.
0: Antoninka już jest z nami, dzień dobry.
2: A jestem, dzień dobry. No,
1: dzisiaj świętujemy.
2: Ja od rana świętuję.
0: Wiesz, tak?
2: Tak.
0: Tak?
2: No, słuchałam Dobrego Radia.
0: A, najlepszego. I dwójki najlepszych prowadzących słuchałaś pewnie.
2: No wiesz co, akurat Eski 2.
0: Akurat.
2: Akurat.
0: Akurat tak się złożyło. Myślałem, że powie jakieś BBC, CNN.
1: Ej, posłuchaj, bo ty jesteś ta generacja młodsza trochę niż my, stary dziady.
0: Nie, chyba ta sama.
2: O, no wiesz, zależy.
1: Czy jak jej pocisnąłeś teraz? Dobra, jesteś ta generacja młodsza. Ty masz jakiś ulubiony swój kawałek taki polski?
2: No mam.
1: Jaki?
0: Kawałek pizzy.
2: Dla mnie masz styla.
1: Dla mnie ma... Dobra, widzisz.
0: No to teraz stylowa, ty też przyszłaś dzisiaj tak ubrana jak jakaś celebrytka. Mam nadzieję, że wrzucisz sobie... Zrobisz sobie focie i wrzucisz w media społecznościowe, żeby chorych sąsiadów sny się spełniły.
1: Powiem wam tylko tyle. Od pasa w górę jest pantera po prostu.
2: Mrał.
1: A od pasa w dół niedźwiedź polarny.
0: No tak się ubrało. Bardzo ładnie. 10 hitów jeden po drugim od Antoninki po 9, a my mówimy papa, do usłyszenia.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Poranne korki w Rzeszowie jeszcze nie odpuszczają. Nadal tłoczno na Chopina, Targowej, na Ruszewicza Wierzbowej, do tego na Piłsudskiego i Powstańców Warszawy, na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30. Patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozy, dziś bez opadów, słońce i chmury naprzemiennie. W ciągu dnia 20 stopni na termometrach, a w nocy maksymalnie 5.
15: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M. To on zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre zaburzenie psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
18: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ichora M się poprawił.
17: Bo dopiero wtedy będzie można przesłuchać mężczyznę i postawić mu zarzuty. Przypomnę, Ichor M w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Teraz trwają analizy dotyczące m.in. lokalizacji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
17: MON już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
14: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
17: Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
4: SK2 News, Rzeszów.
16: Michał Serkis. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego i chora M. Chodzi o brutalny atak nożem w jarosławskim opactwie. Prokuratura powołała dwóch biegłych, którzy mają ponownie ocenić jego stan psychiczny. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
18: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
16: Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prawie 8 milionów złotych, taka kwota z rządowej kasy zostanie przeznaczona na Podkarpaciu na modernizację 19 orlików.
19: No i 1 października, jakoś to szybko zleciało, co?
17: Bardzo szybko.
19: Dopiero co były wakacje.
17: Kiedy.
19: No tak, dopiero co wakacje, już teraz październik. Ale jak na razie ta jesień jest łaskawa, więc korzystamy, co? Jako jesieniary.
17: Jest pięknie, tak, rzeczywiście. Nawet jak ktoś, to się może jeszcze opalać. Oczywiście grzyby, jak zawsze.
19: No właśnie, sezon na grzyby jest i ja w weekend planuję. Nie wiem jak ty, Ania, ale ja będę na grzybobraniu wielkim. I państwu też polecam. Antonina Wandesel, chwilkę po 9:00. Witam was serdecznie i zaczynamy.

0: To była Natalia Schroeder i Liber i śpiewali w tej piosence wszystko naraz, że coś kończy się, coś się zaczyna. No skończył się na pewno wrzesień, a zaczął się październik. I dzisiaj dodatkowo mamy, słuchajcie, wyjątkowe święto, dlatego że mamy Dzień Polskiej Muzyki i to jest taki idealny moment, żeby wam przypomnieć, że w Radiu SK2, no to ten dzień trwa cały rok. Polskie hity, wielkie klasyki i najnowsze numery. No u nas polska muzyka gra codziennie i cały czas. Więc my świętujemy dzisiaj trochę mocniej i przypominamy wam o tym, ale tak naprawdę jutro nic się u nas nie zmieni. Dalej będzie w 100% po polsku.
1: SK2.
0: No i teraz już u nas Tilaw. Chłopaki nie płaczą.

0: To był Rezerwat i Zaopiekuj się mną. I to jest piosenka, pomyślałam sobie, słuchajcie, idealna na jesień. No bo kiedy robi się chłodno, przydaje się taki nasz zestaw ratunkowy, czyli kocyk, gorąca herbatka, no i ktoś obok. No i właśnie jesień to chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak w piosence, Zaopiekuj się mną.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło Wood od Play.

0: musisz się bać.
1: Zbliżamy się do godziny 10. To był Oskar Cyms, Nie musisz się bać. Wy, drodzy słuchacze, też nie musicie się bać, bo po 10 u nas dalej będą rozbrzmiewać najlepsze polskie hity. I na początek Zalia, Mrozu i Sun & Grace, Natalia Nykiel. To tylko na początek. Później ta playlista rozkręca się jeszcze bardziej, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
10: Od 10 do 11 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, krośnie, czy jaśnie, temperatura jeszcze nam kilka kresek podskoczy. Max na dziś to 20-21 stopni. Do tego padać nie powinno. Przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam wahadła, a powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
11: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem rano w Jaronowicach koło Jędrzejowa dachowało rozpędzone auto, mówi mówi Sylwia Faryna z policji.
0: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
11: Zablokowany jest pas drogi krajowej 78 w kierunku Jędrzejowa. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje nowe przepisy. Pozwolą na interwencję w przypadku jazdy pod prąd czy zaśmiecania drogi. Zmiany te ocenia Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
13: Na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania obrazu.
11: Rząd zajmie się nowymi przepisami jeszcze w tym roku.
14: SK2 News, Rzeszów.
15: Michał, u Serki zaruszyła akcja Straży Pożarnej Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. To ogólnopolska kampania na temat zagrożenia w sezonie grzewczym pożarami i zaczadzeniami. Od początku roku na Podkarpaciu doszło do ponad 1100 pożarów w mieszkaniach. Zginęło 8 osób. Rzeszów ruszy z nowym programem zdrowotnym. Chodzi o profilaktykę raka piersi, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta.
16: To nie jest program, który zastąpi badania diagnostyczne.
15: Chodzi o działania informacyjno-edukacyjne i indywidualne wsparcie kobiety. Program ruszy w styczniu.
17: No i mamy chwilkę po 10:00 i my w Radiu SK2 świętujemy najpiękniej, jak umiemy, wiesz?
11: Jak zawsze.
17: Jak zawsze, dlatego że Święto Polskiej Muzyki to nasze święto właściwie przez cały rok, więc my i dzisiaj, i jutro, i przez cały rok będziemy, obiecuję wam, świętować najlepiej jak umiemy, czyli muzyką, więc no, zaczynajmy po 10:00 najlepiej jak potrafimy.
18: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
17: I teraz piosenka, którą w czwartek jest potrzebna chyba wszystkim. Natalia Nykiel i Spokój.

Mam wrażenie, że ostatnio wszystko, ale absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią. Marchewkowe pole Lady Pang? No tak, to od razu mam przed oczami oczywiście co? Ciasto marchewkowe. I wiecie co? Tak pomyślałam sobie, że zbliża się weekend i to jest dobry plan na weekend. Szczególnie, że ciasto marchewkowe, często ma w sobie mniej cukru i tłuszczu niż klasyczne ciasta. Czyli jeszcze wyjdzie nam to na zdrowie. A marchew, dodaje mu trochę błonnika, czyli też bardzo dobrze. I ciekawa jestem, czy wy, słuchacze Radia SK2, też tak macie, że wszystko dookoła zaczyna wam się kojarzyć z jednym. Z jesienią. SK2.

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się teraz do roku 1977 i to właśnie wtedy Elvis Presley dał swój ostatni koncert. NASA rozpoczęły testy wahadłowca Enterprise, a w kinach pojawiły się kultowe Gwiezdne Wojny. No a w Polsce królowały kasety magnetofonowe, które były totalnie na wagę złota, a na scenach coraz mocniej zaznaczały swoją obecność największe gwiazdy polskiej sceny. No i jedną z nich był właśnie Zbigniew Wodecki. I jego numer Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzykę skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. I to jest piosenka o wspomnieniach, miejscach i chwilach, do których bardzo lubimy wracać. Taka piosenka sentymentalna. I lubimy tam wracać choćby tylko w myślach. No i chyba właśnie dlatego po tylu latach ta piosenka wciąż brzmi wyjątkowo i zupełnie się nie starzeje. No więc co? Więc teraz w naszym wehikule czasu wróćmy na chwilę tam, gdzie już kiedyś byliśmy.

0: Te dwa chłopaki, czyli Kuba i Kuba, zaśpiewały nam, że kiedy kończy się lato, czyli znowu wszystko z jesienią związane. No a mamy jesień, 1 października dzisiaj. No i sezon na grzyby, który trwa w najlepsze. W lasach podobno jest naprawdę prawdziwy wysyp. Ja chodzę, zbieram. Tego wysypu jeszcze aż takiego nie spotkałam, ale widzę na grupach, bo jestem tam obecna, że dzieje się. Więc jeśli macie już koszyki pełne grzybów i planujecie zrobić zapasy na zimę, no to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy przy suszeniu. Grzyby powinny być dobrze wysuszone, żeby tam nie spleśniały i żeby się nie popsuły, a jak najprościej to sprawdzić, no to po prostu łamiąc je. I jeżeli plasterek pęka z charakterystycznym takim trzaskiem, no to znaczy, że jest gotowy. Ja znam też sposób, że warto je umieścić w słoiku i tak jeszcze suszarką trochę zagrzać i szybko zamknąć, żeby żadna wilgoć się nie dostała. Także polecam. A skoro my już jesteśmy przy grzybach, no to przypominam, że w sobotę od godziny 11 Daria Ładocha w Ładocha na pożarcie zdradzi Wam, co pysznego można wyczarować właśnie z grzybów w kuchni. Także polecam.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Resovia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Resovia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
4: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
3: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 11 w czwartek 1 października. To był fajny chłopak, no bo jak wiadomo, wszystkie ryśki to fajne chłopaki, czyli Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi już czas. Po 11 na start Monika Brodka, Budka Suflera, Lanberry. No i dodatkowo oczywiście po 11 nie zabraknie jesieniarskich tematów. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: W ciągu dnia w regionie chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. Temperatura też pójdzie w górę. Później na termometrach zobaczymy około 20-21 stopni w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W nocy od 3 do 5 stopni maksymalnie. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana i Powstańców Warszawy. Przypomniam o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła, a powodem budowa obwodnicy Sanoka. Patrzcie na znaki.
13: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wszyscy opuścili już szpital, dowiaduje się nasz reporter. Chodzi o 3 osoby, które miały kontakt z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Badania nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wyjaśnieniem incydentu zajęła się już prokuratura. A co wiadomo o podejrzanej przesyłce, o tym Mateusz Chłystun.
14: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
13: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do domu, tak zapowiedział szef Pentagonu. Pete Hegseth nie sprecyzował jednak, z jakich państw zostaną oni wycofani. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny oraz naszej półkuli. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Maraton. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
11: SK2 News, Rzeszów.
12: Jał Serkis. 12 października Sąd Apelacyjny w Rzeszowie rozstrzygnie sprawę zabójstwa w Chyżnem z 2023 roku. Oskarżony Sławomir D. zgwałcił i brutalnie zabił 84-letnią Krystynę w jej domu. Został nieprawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Stadion PCLA prawie już gotowy, teraz tylko oczekiwanie na odbiory techniczne. Przypomnijmy, obiekt będzie służył nie tylko imprezom sportowym, ale i również kulturalnym. Łącznie trybuny mają pomieścić ponad 8 tysięcy widzów. Koszty wszystkich prac wynosi około 200 milionów złotych.
15: No i mamy chwilę po 11:00. Czas szybko leci, prawda?
13: Bardzo szybko.
15: Tak jak powiedziałam, 1 października, wrzesień się skończył, godzina 11:00 na zegarach, ale słuchajcie, nic to nie zmienia, bo u nas polskie hity lecą cały czas. Także Antonina Van Dessel, witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania i obiecuję, i nie zawaham się ich użyć, mam tutaj dużo polskich hitów, no więc co, jedziemy, bo wiem, że na to czekacie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

O miłości i swojej lepszej połowie w klimacie reggae zaśpiewał nam przed chwilą Messiah, a u nas jesieniarstwa ciąg dalszy. No bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak grzybowy horoskop. Czyli w skrócie, jakim grzybem jesteś według swojego znaku zodiaku. No i oczywiście, że ja sprawdziłam siebie i jako strzelec jestem smardzem jadalnym. I powiem wam, że opis nawet się zgadza, bym tak powiedziała, ale smardz z wyglądu, no to trochę jak mózg i to tak naprawdę. Ale według horoskopu pojawia się niespodziewanie, zaskakuje oryginalną budową, nie trzyma się utartych schematów i wymaga zejścia z wytyczonych ścieżek. No proszę, jestem smardzem, ale z charakterem. SK2. Polecam wam to sprawdzić. Dobra jesienna zabawa. Już teraz muzycznie u nas ONA drzwi.

0: No kiedyś się oszukam i wejdę na antenę i usłyszycie, jak ja tutaj głośno śpiewam. Various Max Tokyo, no nie da się inaczej, przyznajcie. To jest taka piosenka, że po prostu porywa do śpiewania. Ale ja nie o tym, bo miałam przyjść tutaj do Was z ploteczkami z naszego show biznesowego podwórka, bo dawno nie było. Więc słuchajcie, o Blance Lipińskiej znowu jest głośno. Bo tym razem dziewczyna spełniła nastoletnie marzenia i była na koncercie Backstreet Boys i podobno na tę przyjemność wydała 2,5 tysiąca złotych. No i są głosy za, przeciw, że to... No, wywalanie pieniędzy po prostu w błoto, no ale wiecie co? Pomyślałam sobie, tak, trzeba żyć. Człowiek dorasta, zaczyna zarabiać własne pieniądze i wreszcie może sobie pozwolić na rzeczy, o których marzył jako nastolatek. No bo dorosłość chyba właśnie na tym polega. Kiedyś prosiłeś rodziców o pieniądze na koncert, a dzisiaj sam jesteś swoim własnym sponsorem. I tak pomyślałam sobie, że jak dorosnę, to też chcę być jak Blanka. Tylko najpierw, no to ja muszę dorosnąć do tych 2,5 tysiąca złotych.
1: Emocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
1: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
6: I po reklamie.

0: na zegarach za moment południe, a że dzisiaj wszystko, ale to absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią, to tak sobie w głowie ułożyłam, że to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. No wiecie, stan pogody jesienny bywa bardzo zmienny. No i piękna rymowanka na koniec godziny, a po godzinie 12 na start Ania Dąbrowska, Oskar Cyms i Ania Wyszkoń. Koniecznie zostańcie z nami, obiecuję więcej rymów, nie będę układać.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
5: I po reklamie.
6: Na termometrach w Rzeszowie rośnie czy jaśnie w tym momencie od 15 do 16 stopni. Temperatura jeszcze nam dziś podskoczy. Dziś chmury i słońce naprzemiennie. W ciągu dnia nie powinno padać. Przed nami też chłodna noc. Od 3 do 5 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro około 21 i słonecznie. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rajtana, Kopisto i Powstańców Warszawy. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitna.
7: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Więcej Mateusz Chłeston.
8: Prokuratura przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji śledczy mają poważne wątpliwości. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibua. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
7: Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
9: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
7: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. Przypomnę, 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. To żywa legenda polskiej marynarki wojennej. Dziś okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
10: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Gauss, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
7: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Dziś rano z okazji rocznicy w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
5: SK2 News, Rzeszów.
6: Michał Serkis. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego i chora M. Chodzi o brutalny atak nożem w jarosławskim opactwie. Prokuratura powołała dwóch biegłych, którzy mają ponownie ocenić jego stan psychiczny. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
6: Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prawie 8 milionów złotych, taka kwota z rządowej kasy, zostanie przeznaczona na Podkarpaciu na modernizację 19 orlików.
12: 1 października, mamy jesień i to zobowiązuje, więc pytanie do ciebie, co najbardziej lubisz w jesieni?
7: Co najbardziej lubię w jesieni?
12: Jedna odpowiedź, jedna,
7: jedna odpowiedź. Płaszcz mogę założyć. To jest ta krótsza odpowiedź.
12: Ale to, że mogę, czyli założę?
7: Założę, oczywiście.
12: Dobra, no to trzymam za słowo i jutro cię widzimy w płaszczu. Antonina van Dessel, witam was bardzo jesiennie. Jak widzicie, wszystko mi się kojarzy z jesienią. I w tej godzinie będzie tak samo.

0: Nosem wkręca.
1: Halo? Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
2: Tak, dzień dobry.
1: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
2: Tak.
1: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
2: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani chodzi?
1: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
2: No tak.
1: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
2: A co ja mam spisać?
1: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
2: Aha, tak?
1: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
2: Ale dlaczego ja mam to pisać?
1: No bo mnie nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
2: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
1: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
2: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
1: To może zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
3: Angela, zostałaś wkręcona w radioeska.
2: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę. Losel wkręca.

0: Wehikuł Czasu.
1: Tym razem przenosimy się do 1979 roku i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano obcego Ridleya Scotta. Sony zaprezentowało swojego Walkmana, no a w Polsce ogromną popularnością cieszył się serial 40-latek. I taki był właśnie 1979 rok, pełen ważnych wydarzeń, nowych technologii, no i oczywiście wielkich przebojów. I jednym z nich było Moje jedyne marzenie Anny Janter. Piosenka została nagrana we wrześniu 1979, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, natomiast tekst napisał Bogdan Olewicz. Piosenka powstała w stylu takim inspirowanym amerykańskim popem, co mocno tam słychać. Jest taka duża aranżacja, chóry, charakterystyczne brzmienie właśnie dla muzyki ze Stanów, tego popu z tamtych lat. I co ciekawe, piosenka bardzo często kojarzona jest z pierwszymi słowami refrenu, dlatego wiele osób znają również jako Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. I większość osób też taki tytuł jej daje. No ale teraz my zostawmy wszystko inne i po prostu przetańczmy tę noc, a właściwie to popołudnie z Anną Janter.

0: Dzisiaj jest taka mocno jesieniarska audycja, więc tej piosenki nie mogło zabraknąć. Roxy, Jesień trwa bez końca. I to jest piosenka, którą Roxy, słuchajcie, wypuściła i ogłosiła jej premierę w pierwszy dzień jesieni. No i Roxy generalnie przyznaje, że też jest sama jesieniarą. Jesień spędza, co prawda, w New Yorku, więc światowo, ale no tutaj jakby też wszystko się prawilnie zgadza. Herbatki jesienne wjeżdżają, stylówki jesienne są. Piosenka jesienna jest, także Roxy dołącza do naszego teamu jesieniar i jesieniarzy. Bardzo mnie to cieszy. No i ta piosenka też bardzo piękna, więc wszystko się nam tutaj zgadza, prawda?
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
7: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
6: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.

0: wspaniałe targi rozmaitości pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: To były Bratanki i Czerwone Korale, a już czerwony, bo biegł tak do nas szybko, jest tutaj w studiu Kamil Kowalski. Cześć.
1: Witajcie, cześć. Jak burak dosłownie.
0: Może nie jak burak, ale chciałam cię zapytać o coś ważniejszego. Czy ty masz świadomość, jakie dzisiaj jest święto?
1: Nie mam.
0: A chcesz dowiedzieć się,
1: tak,
0: jakie? Święto polskiej muzyki!
1: Przecież jest oczywiste.
0: No i Radio SK2 cały rok świętuje.
1: No Antonina, 365 dni. No inaczej być nie może. W takim razie skąd ja mogłem wiedzieć o takim święcie, jak ja je przecież z wami codziennie obchodzę.
0: No i z dobrą osobą was zostawiam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Antonina Van Dessel, trzymajcie się, pa.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji

0: pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
16: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
17: I po reklamie.
18: Średnio 17 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, krośnie czy jaśle i temperatura jeszcze odrobinę nam podskoczy. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane padać nie będzie. Przed nami też chłodna noc. Na termometrach zobaczymy od 3 do 5 stopni maksymalnie. Jutro maksymalnie 21. Słonecznie i bez opadów. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego Rajtana, do tego na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno.
19: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
20: Policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzał badania informatyczne oraz zabezpieczą dane, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
19: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badanie kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. To pierwsza informacja z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
21: Badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony
17: umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki.
19: Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. Jak sami profesorowie wspominają początki na studiach?
21: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
22: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. To jest ogromna duma.
23: Właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
19: Dodaje Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
24: SK2 News, Rzeszów.
18: Jałuserki z wilki pojawiły się w gminie Robczyce. Władze apelują o zachowanie ostrożności i niepodchodzenie do zwierząt. Uwaga kierowcy, 3 października zamknięte będzie przejście graniczne w Barwinku. To w związku z obchodami 82. rocznicy operacji Karpacko-Dukielskiej Dnia Pamięci. A dziś w kalendarzu 1 października, z nim rusza akcja podkarpackich policjantów Świeć przykładem, noś odblaski. Mundrowi będą przypominać mieszkańcom regionu o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. Akcja potrwa do końca roku.
25: Czyli startują studia dzisiaj, tak?
26: Zgadza się. 1 października.
25: Było się kiedyś studentem. Pamiętam. Dzień nowego miesiąca, październik, numer 10 w kalendarzu. No i też pomyślałem, że skoro zaczynamy 10 miesiąc, to wypada zacząć go strzałem w 10. Studenci wiedzą, o co chodzi.

0: I to w Dzień Polskiej Muzyki. W tej godzinie spędzimy ten dzień na jednej z dzikich plaż, na której to SOS wysyła Kaśka Cerekwicka, ale niczego nie żałuje. Jak Ewelina Flinta, zostańcie ze Skąd 2, nie pożałujecie, Kowalski, hej.
1: Zacieram

dzisiaj pierwszy, dzisiaj wypłata i dlatego odchodzi? Nie, no mi się wydaje, że wróci. Kaśka Cerekwicka i SOS w SC2. Najbliższe jest nam tylko to, co polskie. Polska muzyka, polskie hity i polskie rekordy. Taki rekord padł na Podhalu, czytam. Pan Maciej wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. Taka duża dynia. Ma nawet imię Nadia. I nie chciałbym dostać od niej z dyńki. Eska.

0: Lizar ciągle pada, fajnie gdyby padał tak na głowę. Złoty deszcz, akurat może dzisiaj w dzień wypłaty, kto wie. A tymczasem szczęście może chować się w samochodzie, kochani. Irlandczyk wygrał 1 000 000 euro, tylko długo o tym nie wiedział. No, cenny, zwycięski kupon woził cały czas w schowku w samochodzie. No, a u nas najcenniejszą rzeczą teraz w aucie nadal pozostaje pełny bak. Ale do schowka też zajrzyjcie.
1: SK2.
0: Może tam znajdziecie właśnie coś ciekawego. Jakiś diament? Zalia na pewno będzie dla was miała za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
19: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
22: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
23: A cappuccino też za piątkę?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A...
24: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
27: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
28: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
27: I zrobiła nam super pokój.
28: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
29: IP.
0: po reklamie.

0: Stanach śpiewa tutaj, że pachniesz jak wiosenny bez. Bez koszulki, bo tak jest ciepło, ale nie dajcie się zwieść słońcu, katerek bardzo łatwo złapać. Posłuchajcie zresztą newsów Eski 2 o 14 i zobaczycie sami, że wyjdzie wam to na zdrowie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny.

0: Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie 19 stopni średnio. Odrobinę jeszcze może temperatura podskoczyć. W nocy od 3 do 5 stopni maksymalnie, jutro maksymalnie 21 i słonecznie. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
22: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
21: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy pracowników miały bezpośredni związek z listem. Badania jednak nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy badają specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Ujawniono dziś, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
23: Rozpakowane jesteście?
24: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
25: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
0: Dlaczego w akademiku?
25: Może taniej niż wynajęcie pokoju?
24: Jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu.
21: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
7: SK2 News, Rzeszów.
20: Michał Serkis jest list gończy za Kamilem B., który w sierpniu tego roku spowodował śmiertelny wypadek w Głogowie Małopolskim. Zmarły w nim 3 osoby. Mężczyzna wykorzystał fakt, że początkowo nie został aresztowany i uciekł ze szpitala w Rzeszowie, gdzie przebywał. 10 października w Rzeszowie rusza kolejne szkolenie w gotowości. W zależności od dostępnych miejsc można wybrać m.in. moduł bezpieczeństwa, medycyny, cyberbezpieczeństwa czy przetrwania. Udział mogą wziąć również osoby od 13 roku życia w obecności opiekuna. Zapisy przez mObywatela.
13: Chciałoby się powiedzieć 1 października czapki z głów, ale w żadnym wypadku. Już niebawem czapki będą na głowie, kurtki na plecy, ubieramy się na cebulkę. Ciepła herbatka może z cytrynką i z miodem. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, żeby tylko być odpornym. Ale nie na to, co najlepsze w SC2.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
14: Jeden po drugim.
7: SK2.
13: I jak na muzyczne witaminki smakują bardzo dobrze. Dawid Podsiadło, Margaret Pin... To już za chwilę.

Lady Punk w ST2 i na co komu dziś? No dziś jest po to, aby jeszcze wejść na sk2.pl i zagłosować na najlepszy polski obiad. Ja już to robię, proszę bardzo, cyk, klikam. Jest Daria Ładocha, która dołączyła do naszej ekipy i będzie również nam gotować na imprezie na Stadionie Narodowym. Schodzę, skroluję w dół i widzę rosołek, pomidorowa, grzybowa, kapuśniak, grochówka, a dzisiaj, a co, żureczek bym sobie zjadł. Zaznaczy tak samo i niech będą kopytka z masłem i bułką tartą. To bym sobie dzisiaj akurat w czwarteczek zażyczył na obiad. A wy? Jak wy też to zrobicie, to jutro możecie dołączyć do naszej eskowej ekipy. A montujemy taką razem z wami, słuchaczami Eski 2, bo chcemy 7 listopada spędzić VIP-owską biesiadę z widokiem na Stadion Narodowy. Do tego jeszcze dajemy 5 stów do wydania na coś, co wpadnie wam w oko i hotel jeszcze na noc, żeby rano nie martwić się powrotem. Co? Brzmi apetycznie. SK2.pl, zagłosujcie na ten najlepszy polski wasz wymarzony obiad, a jutro rano może ty dołączysz do stołu pełnego tych smakołyków w strefie VIP. Będzie 5 stówek na małe i duże zachcianki. No i ta noc w hotelu, bo po takiej imprezie no to wracać się nie chce, ale imprezy w hotelu też należą do VIP-owskich i apetycznych. SK2. Do takich, że lepiej niż teraz to być nie może. Sandra Reiser w ST2.

0: hity jak malowane. Farba w SC2 w Dzień Polskiej Muzyki. Mamy też kultowe ikony, które potrafią przenieść nas w czasie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Z płytowej półki zdjąłem dzisiaj, wyjąłem krążek Manamu. Rok 1980 i to jest rok, kiedy Manam właśnie zatrząsł Opolem po swoim boskim Buenos. A chwilę później w Lublinie nagrywa właśnie ten kawałek. Szare miraże. Rok później trafiają one na pierwszą płytę zespołu, a same szare miraże, no to taka szarość, codzienność, marzenia o lepszym jutrze, trochę tej lepszej rzeczywistości, która wtedy, no nie zawsze była kolorowa.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 1980 rok, stare czasy, ale niektóre refreny zdecydowanie nie chcą się zestarzeć.

0: jesienna nowość. Artur Rojek, West 2, jego Mira Fiori. Pies szuka żony. Taki tutaj widzę, takie widzę ogłoszenie matrymonialne w internecie. W Indiach ktoś zamieścił 2-letniego pieska o imieniu Amban. Przygotował mu takie ogłoszenie w stylu ogłoszeń dla ludzi matrymonialne. I powiem wam, no jest kilka odpowiedzi, ale co za czasy w ogóle, no. Pies mieszka za darmo w domu, rodzice jeszcze szukają mu dziewczyny, a tobie każą szukać samemu, a jak nie znajdziesz, to płacić bykowe. SK2. Człowieka życie to takie pieskie życie.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Dziewczyna z sześcioma strunami, która umie zagrać na emocjach i robi to na gitarze. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2 przed godziną 15, o której najważniejsze newsy, między innymi takie z gabinetu pana prezydenta.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
8: 15 zł.
5: Lepiej.
8: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
5: Z kuponami?
8: Cieplej.
5: W Orlen Witaj.
1: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie

0: aplikację Mój Lewiatan.
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: W Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Powitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia. Dalej w centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza i Wierzbowej i buspasy obowiązują do godziny 17.30. Przypominamy o tym. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, padać nie będzie, na termometrach średnio 20 stopni. W nocy od 3 do 5, jutro maksymalnie 21.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z gabinetu prezydenta RP. Dziś o godzinie 20.00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
14: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem służby ochrony państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
16: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie.
14: Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
17: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
14: A przypomnijmy, tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
11: SK2 News, Rzeszów.
13: Michał Serkis. Rzeszowianie mogą korzystać z tańszego paliwa. To na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ale należy posiadać aktywną kartę mieszkańca. Miasto od wczoraj zanotowało szturm nowych wniosków.
18: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków.
13: Mówiła Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta. O pomysł zapytaliśmy mieszkańców.
19: Więcej zostaje w kieszeni.
20: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
21: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
13: A my przypominamy, że od dziś inaczej jeżdżał autobusem PK. Sprawdzajcie rozkłady.
6: A to ciekawe. Kuba, mówiłeś w newsach, że plecaki dzieciaków są strasznie ciężkie. Ale
19: bywają za ciężkie, ale zgadza się.
6: Bo różne rzeczy w nich noszą.
19: Niekoniecznie związane z zajęciami, jak się okazuje.
6: To nie książki, co tam było?
19: Tak, zabawki, pluszaki różne, kosmetyki też się u starszych uczniów.
6: Słodkie przekąski
19: pojawiają.
6: Też na pewno jakieś.
19: Na
6: czyli
19: pewno.
6: Patrz, teraz takie rzeczy dzieciaki noszą w plecakach. A moja mama, jak podnosiła mój plecak, to mówiła, wiesz co? Mhm. Że mam w nim pustaki.

0: Sarsa Wescy 2, teraz...
1: Kowalski, raport proszę.
0: A propos raportu, to taki wpadł mi tutaj do ręki. Raport nauki w Polsce. I według tego raportu Polacy są przewlekle zmęczeni. Dlaczego? A to dlatego, że co czwarty Polak, napisali tutaj, śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Co czwarty Polak śpi 6 godzin. A przez pozostałe godziny pilnuje, by inni nie zasnęli w pracy.

0: Jeden z waszych ulubionych hitów w gorącej polskiej dwudziestce. Liwka i Poza Tobą Nic w SC2 15.30. Gorące również informacje z dróg ma dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuńki Pierwsza zdarzyły się dwie osoby. Jedna osoba jest ranna. Dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Chodzi o trasę między Zamościem a przejściem granicznym Chrebenne-Rawa-Ruska. Na miejscu działają służby. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
2: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Mówi mieszkanka Pasewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku. Szczęście rodzinne jest najważniejsze, wskazują dane z Centrum Badania Opinii Społecznej. Takiego zdania jest aż 74% pytanych o najcenniejszą wartość w życiu. Podobnie ważne wśród respondentów jest zdrowie, najmniej istotne natomiast, bo zaledwie dla 3% są sukces i sława.

0: Margaret tańczy głupia w SC2, imprezowy numer parkieciarski. A czy bramkarz może zostać kierowcą Ubera? Oczywiście, że tak. Tak po kontuzji zrobił właśnie Kasper Schmeichel. Duński bramkarz wozi kibiców na mecze, a na autostradzie pewnie wszystkie bramki za darmo.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.

0: Mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
2: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski w SC2 i Anuszka, co to będzie się działo na orędziu pana prezydenta? Podobno ma być tankowanie. O szczegółach w newsach SK2 o 16.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy. Yeah,

0: Mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Nowa podłoga?

0: a może nowe drzwi. Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Kierowcy, omijajcie Krajową 9 w kierunku Rzeszowa. Po wypadku w Rudnej Małej tworzą się duże korki od Głogowa Małopolskiego aż do węzła Rzeszów Północ. Utrudnienia nawet do 17. Zalecano objazd przez autostradę A4 albo przez Jasionkę. A teraz we Rzeszowie postoicie i to sporo na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia zachmurzenie umiarkowane padać nie będzie. W nocy od 3 do 5 stopni maksymalnie, jutro maksymalnie 21.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw, najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, a taką samą ustawę, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
7: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw?
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Zdaniem rządzących mogłoby to doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł. Za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
9: Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie.
8: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
6: Kolejny już 9 F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała w bazie w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem.
3: SK2 News, Rzeszów.
5: Jałuserki z ponad 14 milionów złotych to wartość wszystkich kradzionych pojazdów zatrzymanych na podkarpackich przejściach granicznych w tym roku. Ostatnio do odkrycia doszło w Korczowej. Samochód był poszukiwany przez niemieckie służby. Jego kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Krosno bez nocnej prohibicji. 10 miejskich radnych było za, a 10 sprzeciwiło się zakazowi sprzedaży alkoholu po 23. Nowe trasy rowerowe powstaną w Beskidzie Niskim. To dzięki współpracy gminy Bukowsko, Besko i Zarszyn.
10: Ktoś pakuje paczki. Ktoś zakupy, ktoś pakuje walizkę albo pakuje na siłowni. A kto już spakowany? Wraca z pracy. No to w takim razie ja jeszcze wpakuję wam do auta to, co najlepsze.
3: 100% polskich hitów.
10: Pozwólcie, że Zalia Sanach i Daria Zawiałow, dziewczyny sobie tam siądą z tyłu, będą plotkować i śpiewać przy okazji. Z przodu Oskar Cyms, wy za kierownicą, Kowalski, witajcie w SC2, 3 po 16.

0: Taki radosny Arturo Jarząbek jest w studiu, jak Rafał Brzozowski. W SC2 teraz będzie jego prawda, że Artur korzysta z pogody jesiennej, pięknej, przewietrzył głowę i ma coś do powiedzenia.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Jeśli rano znowu szukaliście kluczyków do auta w lodówce, a wasza koncentracja leży i kwiczy, to mam genialną wiadomość. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie właśnie udowodnili, że wystarczy zaledwie 10 minut. I to nie żadnego morderczego sprintu, ale zwykłego, powolnego truchtu, żeby wasz mózg wszedł na jeszcze wyższe obroty. Badacze wsadzili grupę ochotników na bieżnię w tempie spacerowym, a potem zbadali ich głowy pod czerwienią. Wynik? Kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia odpowiedzialne za uwagę i pamięć, dosłownie rozbłysła. Co ciekawe, po tym mini treningu uczestnicy błyskawicznie rozwiązali też testy na koncentrację. Ale jest też i inny hit. Im bardziej badanym podczas biegu podskakiwała głowa, tym lepszy mieli nastrój. Chodzi o samą mechanikę ruchu. Kiedy odrywasz stopy od ziemi, i to rytmicznie, góra-dół, to po prostu mechanicznie budzi się twój mózg. Czyli teraz pamiętajcie, przytakujcie żonie we wszystkim, a jak kupujecie sobie buty, to myślcie nie tylko o nogach, ale i o głowie.

0: Gotham, czyli miasto Batmana, po którym to akurat jeździ swoim Batmobilem. Zaparkował teraz w studiu Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2, czyli najważniejszy skrót newsów. I drogowy meldunek dla kierowców, dajcie głośniej.
1: Uwaga kierowcy, Krajowa 74 w Świętokrzyskiem zablokowana. To trasa Kielce-Opatów. W miejscowości Lechów doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są zarzuty dla podejrzanego o podłożenie łatwopalnej substancji. Odpowie za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sytuację z Elbląga. Mężczyzna miał podłożyć pojemnik z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm. Zatrzymany 46-latek był jej pracownikiem. Prokuratura wystąpi do sądu o areszt. Na koniec sport i dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu.

0: Pełen chill out, pełen luz. Tak można właśnie sobie pod nosem śpiewać z mrozem, wracając z roboty, a po 8 latach pracy w Sejmie. Przeszła ma emeryturę. Suczka Kobra, suczka Straży Marszałkowskiej. Od dziś ma wreszcie święty spokój, psinka. Bo ile można słuchać, jak w robocie drą koty?
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: I po reklamie.

0: Każda wokalistka, która przewinęła się przez zespół Various Monks, miała tę pewność, że historia polskiej muzyki na pewno ją zapamięta. Tak jak w tym przypadku Various Monks z Anitą Lipnicką w oryginale i Zamigotał świat w SC2. Mignął też mi przed oczami przed chwilą tutaj Łukasz Zduńczyk. To znaczy, że czas najwyższy zrobić koledze miejsce. Będzie zadowolony. Wygrzane. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowane dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość.

0: Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Popołudniowe korki nie odpuszczają, w Rzeszowie nadal tłoczno na dojeździe do ronda Pobitno-Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy o buspasach, obowiązują jeszcze do godziny 17.30, koniecznie patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozy, dziś bez opadów, padać nie będzie, także jutro generalnie taka aura jeszcze przez kilka najbliższych dni nam się utrzyma. Jutro na termometrach zobaczymy około 21 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
5: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
4: Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar. Przypomnę, rolnik w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd odrzucił prośbę oddania sprzętu.
6: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli.
4: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
7: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
4: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił zasądzonemu ze wcześniej dozór policji. Plaże w Ustce i w części gminy ponownie otwarte. W sobotę morze wyrzuciło tam substancję ropopochodną. Służba Ochrony Wybrzeża usunęła zanieczyszczenie, przekazuje Urząd Morski w Słupsku. Pozostałe odcinki plaż planujemy otworzyć w piątek. Również jutro urząd ma otrzymać wyniki badań próbek substancji, tym samym dowiedzieć się, czym ona jest.
1: SK2 News, Rzeszów.
3: Jał Serkisa, śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie postawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie jej chora M, podejrzanego atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
8: W obecnym stanie zdrowia podejrzany i chor M w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne.
3: Choć jego stan miał się nieznacznie poprawić, prokuratura zapowiada kolejne badania biegłych. Ruszyły prace przy przebudowie nawierzchni ulicy Baczyńskiego w Jaśle. Potrwają około 3 tygodnie.
9: A wiecie, że to już prawie? Wiecie, że już naprawdę niewiele nam brakuje, jak dzisiaj z pracy wyjdziemy? To potem wejdziemy do niej tylko raz i potem normalnie to już weekend będzie, słuchajcie. 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
9: W takich bajkowych klimatach, słuchajcie. To jest piękny moment, kiedy można trzasnąć drzwiami, wsiąść do samochodu i postać razem w korkach. O, i posłuchajcie Ski 2, tu jest 100% polskich hitów.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Jest energia na dobre popołudnie. Ich troje w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, na 100% się pokłócił i obraził. Jest afera w portugalskiej piłce nożnej. Cristiano Ronaldo pokłócił się z trenerem reprezentacji Portugalii. Trener go posadził na ławce, a Ronaldo się obraził, że w takim razie to ja grał nie będę i odchodzę z reprezentacji. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przez to Ronaldo kończy reprezentacyjną karierę. Słuchajcie, no z tymi piłkarzami to jest jak z dziećmi. Oni się obrażają jak kiedyś na WF-ie, jak nas do składu nie wybrali, prawda? Przecież Cristiano Ronaldo, zanim z tej reprezentacji odszedł, to on powinien do naszego Roberta Lewandowskiego zadzwonić. Pamiętacie, jak on się kiedyś z Michałem Probierzem pokłócił? No i proszę bardzo, Michała Probierza nie ma, ale wygra dalej. Tak to się robi.
1: SK2

0: Perfekt w Radiu SK 2. A my dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. I tak się składa, słuchajcie, że to święto w Radiu SK 2 trwa 7 dni w tygodniu, przez cały rok, non-stop, bez przerwy, bo SK 2 to jedyna stacja radiowa w Polsce, która gra 100% polskich hitów. Cały czas wam to robimy. No i z okazji tego święta polskiej muzyki Ania nagrała do nas głosówkę, w której opowiada, jak minął jej czwartek.
1: Cześć Łukasz. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę.
0: Znaczy pytanie, o co chodzi? Czy Ani już się nie chce pracować? No o tej porze to już może się nie chcieć, prawda? Już za 20 minut będzie godzina 18, także już nikomu raczej się nie chce pracować. Może chodzi o zjedzenie obiadu. To też jest dobra informacja, prawda? Mąż dzięki temu będzie miał co dojadać. No chyba, że to jest jakaś ukryta wiadomość do męża odnośnie wieczoru.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
6: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
7: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinno?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Resovia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Resovia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
4: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
3: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
5: I po reklamie.

0: Kochanie, to ja, powiedział Grzegorz Chyży, który prawdopodobnie dzisiaj rano wyszedł z domu bez kluczy, a jak wrócił, no to nikt mu nie chciał otworzyć, bo się wizjer w drzwiach ubrudził. Prawdopodobnie właśnie tak powstał ten numer. Mam nadzieję, że wy też za chwilę krzykniecie: kochanie, to ja. Wracamy razem do domu, zostańcie z Eską 2.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w Miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.

0: Jest 18, niosę Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. To jednak wyłącznie dla posiadaczy karty mieszkańca. A ci pomysł popierają.
1: Zawsze dobre rozwiązanie.
2: Też uważam, że dobre. Więcej zostaje w kieszeni.
3: Pewno obniżka ceny pomoże.
0: Promocja trwa do niedzieli. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby potem trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
4: W końcu mogę to oficjalnie powiedzieć. Słuchajcie, na zegarach dokładnie 5 godzin i 59 minut do piątku. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jeśli chcecie odreagować, nastawić się psychicznie na zbliżający się weekend, to ja zapraszam do mnie. Gram najlepsze polskie hity na czwartkowy wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów.
6: Polskich hitów.
5: SK2.
4: Jakub, a teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy i takie przyjemne dźwięki lecą. Ale fajnie, co?
0: No i można... tak sobie myślisz, że kiedyś do ciebie wrócę, ale teraz weekend.

To nie jest żadna kołysanka, to jest muzyczny energetyk na dobry wieczór. Sumptuastik w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nakręcamy się na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Gram najlepsze nowe kawałki prosto z propozycji do waszej listy hitów. No i ten numer czeka, żeby w końcu wskoczyć do notowania od kilku dobrych tygodni. Cały czas czeka na wasze głosy. To zespół Motyle z numerem Bliżej podejść tak, jak czytam u nich na Instagramie. To opowieść o przestrzeni pomiędzy bliskością a ciekawością. Czyli ktoś nam się podoba, ale boimy się zrobić ten pierwszy krok. I to jest właśnie nauczka dla nas wszystkich. Bo tyle, Bliżej podejść tak z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

No oczywiście, że tak, najlepsze przed nami. Weekend już coraz bliżej. Marcin Rozynek w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A z artystami to jest tak, że niektórzy właśnie teraz odpoczywają po sezonie koncertowym letnim, a niektórzy dopiero do sezonu się szykują. I tak jest właśnie z Krzyśkiem Zalewskim, który już 19 października rusza w trasę koncertową Zalewski Solo Act. I to będzie, słuchajcie, polegało na tym, że Krzysiek Zalewski będzie nie tylko śpiewał, ale też grał na żywo, za pomocą żywych instrumentów. Tam nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tam będzie wszystko na żywca. Na początek 19 października w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, i tam, słuchajcie, na trasie same poważne miejsca. Filharmonia w Szczecinie, Teatr w Gdańsku i różnego rodzaju domy kultury w największych miastach w Polsce. A już teraz Krzysiek zagra na antenie Radia SK2. Wchodzicie bez biletu, na spokojnie. To jego najnowszy singiel, który ma nam dodać, jak sam mówi Krzysiek, witaminy D, bo jest tutaj letnia energia, jest w tym numerze dużo słońca. Jednakowo

0: ta gitara na końcu jest fenomenalna. Aż się ciarki na skórze pojawiają. Human w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. No i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę kawałek, który idealnie pasuje do tej złotej polskiej jesieni, którą w ostatnich dniach mamy za oknami. Taki ciepły początek września. I to jest właśnie to. O tym właśnie taki klimat mają dla nas Kuba i Kuba. Ten duet jest teraz na muzycznym szczycie. Oni weszli tam dzięki swojemu numerowi Stygnie Lato, który, przypomnę, zgarnął też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz panowie mają nową propozycję Chłopaki. I co ciekawe, panowie poznali się w szkolnym radiowęźle. Posłuchajcie, jak to wyglądało.
1: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: A to ja mam nadzieję, że teraz nauczyciele Kuby i Kuby słuchają i za chwilę powiedzą: o, a ja go uczyłam, a on teraz w radiu leci. Kuba i Kuba, Chłopaki, po krótkiej przerwie na antenie SK2.
3: SK2. Reklama.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: I po reklamie.

0: Maria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Przed mikrofonem Michał Serkis. Był już w 40 krajach na 6 kontynentach i od lat organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki naszej planety. Wojciech Cejrowski, bo o nim mowa, tym razem przyjedzie do Rzeszowa ze swoim programem Ale Meksyk, poprowadzonym w stylu stand-up comedy. A wystąpi już 6 października w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Jeśli chcielibyście się wybrać, to zróbcie głośniej, bo mamy dla Was wejściówki. Jeśli chcecie je zgarnąć, to piszcie maila na podkarpacie@sk.pl, a w treści przekonajcie nas, dlaczego to właśnie do Was mają trafić bilety. W poniedziałek kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w Rzeszowie na wielkim ekranie, francusko-włoska produkcja Vivaldi i ja. Start o 19.
14: Punktualnie godzina 19. Mam teraz numer dla wszystkich bohaterów czwartku. Jeżeli mieliście szalony poranek, zdążyliście odwieźć dziecko do szkoły, potem na czas przyjechaliście do pracy, a po pracy były jeszcze zakupy, robienie obiadu, sprzątanie po tym wszystkim i teraz jeszcze macie chwilę dla siebie, to ten numer jest właśnie dla Was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
7: Polskich hitów.
1: SK2.
14: Bo wy to z czystym sumieniem możecie teraz śpiewać razem z nimi. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Macie supermoce.

Pani kapitan właśnie nas informuje, że płyniemy w kierunku weekendu. 14 minut po godzinie 19. Sanach w Radiu SK2. No i odliczamy ostatnie godziny. Nie tylko do piątku, ale też do wielkiej premiery nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Fani już naprawdę odliczają godziny, bo punktualnie o północy pojawi się krążek Południe. Na tym krążku są takie hity jak Później Ci Opowiem z Margaret, Proszę Tańcz z Kają czy Pali Się Niebo. Te numery Dawida Kwiatkowskiego doskonale znacie z Radia SK2, a już niebawem Dawid rusza w trasę koncertową Proszę Tańcz Tour, która promuje nowy krążek. 30 października Dawid zaczyna w Katowicach, potem odwiedzi Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk i na zakończenie 6 grudnia w Mikołajki odwiedzi warszawski Torwar. A już teraz zagra na antenie Radia SK2. Numer ma już parę lat, ale brzmi cały czas dobrze. Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Gramy już teraz na antenie SK2. 100% polskich hitów.

No i mamy zapowiedź zbliżającego się piątku. Pierwsi na antenie Radia SK2. No my już odliczamy czas do piątku, do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Start już jutro po godzinie 18. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji. No i teraz czeka na was Nita. To jest artystka, która robi ciekawe rzeczy w mediach społecznościowych, bo ona często dodaje szalone remiksy znanych hitów. I ostatnio do jej studia wpadła Margaret i razem zaśpiewały Prima Ballerina.

Dobrze im to wyszło, nie? Prima Ballerina w oryginalnej wersji na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu SK2 się pojawi. Przypomnę, to aktualny numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. No ale to też, słuchajcie, nie jest tak, że Nita robi tylko przeróbki. Ona ma też swoje numery i bardzo dobrze jej to wychodzi. Gramy jej nowość. To zabolało. Nita już teraz na antenie Radia SK2. W tym numerze wylewa żale na faceta. A niech ma. Posłuchajmy.

0: To jest właśnie Lombard w Radiu SK 2. My pod zastaw oddajemy wam 100% polskich hitów, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę będzie artystka, która przyznaje otwarcie, że jest jesieniarą. Ona napisała na Instagramie tak: przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak mówi Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Więc możemy się spodziewać nowości, które pod tym kocykiem powstaną, ale na razie mamy letni hicior od Maristy. Prosto z miejsca 7 gorącej polskiej dwudziestki. Będzie pięknie. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
4: Je się łakocie z delikatesów centrum.
5: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: po godzinie 20 na naszej antenie pojawi się poradnik dla facetów, jak poderwać dziewczynę, która nam się podoba. Dziewczyny, wy też zostańcie, bo to z waszej perspektywy też będzie ciekawe przeżycie. Jeremi Sikorski wydał nowy numer właśnie o tym, jak mu się spodobała jego obecna żona. Ta historia po godzinie 20 w ST2.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jałuserki, ze 24 godziny jeden pomysł i wyzwania prosto ze świata nauki i kosmosu. Stalowa Wola ponownie dołącza do NASA Space Apps Challenge 14 i 15 listopada. Uczestnicy będą pracować nad własnymi rozwiązaniami inspirowanymi prawdziwymi problemami związanymi z kosmosem, technologią i obserwacją Ziemi. Do udziału mogą zapisywać się mieszkańcy Podkarpacia, w tym Rzeszowa. Nie trzeba być programistą. A już 4 października ruszają paralekkoatletyczne mistrzostwa Rzeszowa, wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej. Szczegóły na stronie rzeszowskiego Rosiru.
3: To jest Radio SK 2. Tutaj macie najlepszy zestaw polskich hitów na dobry wieczór. Punktualnie godzina 20. Naprawdę już chwila została nam do piątku, a ja za chwilę zagram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. I też będzie dużo do dobrych, nowych hiciorów, których być może jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: 100% polskich hitów.
3: A kto jutro będzie na pierwszym gorącej polskiej dwudziestki, przekonamy się jutro po godzinie 18, a teraz głosujcie na wasze ulubione polskie hity na sk2.pl. Kłebo i Daria Zawiałów już teraz.
5: Te

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. My zawsze dbamy o to, żebyście nie przegapili razem z nami żadnej dobrej polskiej nowości. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Jeremi Sikorski wydał nowy numer. To jest gość, którego doskonale znacie z naszej anteny z hitu Wracam. A teraz jest bardzo romantyczna historia, bo Jeremi Sikorski śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszystko. A, no słuchajcie, to się zakończyło happy endem, bo oni skończyli ślubem i już są kilka miesięcy po ślubie. No to posłuchajmy nowego numeru Jeremiego Sikorskiego. Wczoraj osobiście przyszedł do naszego studia z tym kawałkiem. A jak? Już teraz w SK2. SK2.

SK2 Rzeszów. A teraz mam jeden z najbardziej kultowych polskich hitów. Ten kawałek polscy siatkarze śpiewali w szatni tuż po zwycięstwie na Mistrzostwach Europy. Możemy się poczuć, jakbyśmy świętowali razem z nimi. Ten numer zna każdy, więc jeśli jesteście w samochodzie i wracacie sami do domu, to możecie podśpiewywać razem z nimi. Ladypunk w SC2.

0: mówię pas.
1: A pewnie, że tak. My już też mówimy pas. Koniec z obowiązkami na dzisiaj. Odpoczywamy razem w czwartkowy wieczór. Oczywiście z polskimi hitami w Radiu SK2. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny za nami. A ja jak zawsze wieczorem mam dla was najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i na wasze głosy czeka na przykład Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. On nagrał piosenkę Obłoki. Jak sam mówi, to jest taki stan emocjonalny, kiedy jesteśmy blisko osiągnięcia celu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Właśnie o tym jest ta piosenka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, prawdopodobnie chodzi o poranne korki w drodze do pracy.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na

0: A to na pewno nie będzie błąd. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli wpadniecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione, kultowe polskie dania. Wybierzecie ulubioną zupę i ulubione danie główne, bo możecie zgarnąć najlepszy polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl, tam znajdziecie listę dań, na które możecie głosować, a my mamy dla was, uwaga, nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym już 7 listopada. Razem z nami będzie ekipa Radia SK2 i będzie też kulinarna ekspertka Daria Ładocha. Polecam też słuchać jutrzejszego poranka u Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo Daria Ładocha wpadnie i powie dużo ciekawych rzeczy na temat jedzenia.
1: SK2.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. I po reklamie.

0: Pana, bo ostatnie mecze, przypomnę, przegraliśmy. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za naszych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Jałusarki zbędzie las, lód, być może także śnieg, no i noc, a także blask pochodni i ognisk. To podczas drugiej edycji biegu ognia i lodu w Głogowie Małopolskim nieopodal Rzeszowa. Ta biegowa impreza wprawdzie dopiero 28 listopada, ale dajemy już znać, bo trwają zapisy, a liczba pakietów ograniczona. Poszczegóły odsyłamy na facebookowy profil organizatora, czyli Klubu Morsa Słoneczko. W październiku startuje Tauron Liga i swoją rywalizację o najwyższe cele rozpocznie Asekoresowia Rzeszów. Pierwszy mecz siatkarze zagrają na wyjeździe. Zmierzą się z Politechniką Częstochowa, potem wyjazdowe spotkanie w Chełmie, a na Podpromiu mecz będzie 31 października z Treflem Gdańsk. Szczegóły na asekoresowia.pl.
0: Magazyn muzyczny.
2: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. 1900

W 1965 roku została wokalistką w bigbeatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów bigbeatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: ktoś, my się fajnie rozbujali w Radiu SK dwa razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, to Mama Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Mama, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police. Takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Właśnie. Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm. Mhm.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine, czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie...

Mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał korn.

0: Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie mamy i taty.
0: Tak, z takiej fuzji
1: stworzyły jakby twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mógłby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Zaucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Zaucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la...

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jowitą.
1: Pejzaż bez ciebie, ile tam osób przyszło, aby was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. A dziękuję.
1: Mateusz Gędyk, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku. Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędyk miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że coś... kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma. Aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i dogadania.
0: Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te gitary
0: na pianinie
1: są w utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce jeszcze są taką dokładką, która robi to takie nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer. Zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki. Przyjemne, trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka powinie słoik z miodem i pałeczki po suszy i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też, ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo wtedy
1: dokładnie.
0: Jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat stwierdziliśmy, że ta pusta butelka powinien brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian, czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć, można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć 3 utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to. To jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: Który lubi tańczyć?
0: Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może niewybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: gdzie powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żebym...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej butelki,
1: żeby
0: wlać
1: mógł...
0: miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy. No
0: zgadza się.
1: I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek. Więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to, oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz już klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadbarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje
0: zapomnianie. Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim układzie.
0: Boisz się hejtu?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie.
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mm-hmm. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej. Cała jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowy, boję się do takich lullabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które
0: tego, były co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie. Bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy. Tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą. Ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe. I to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło, pięknie dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. jak świadomie wejść na rynek pracy, po co płacimy składki i co młodzi ludzie powinni wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych. Odpowiedzi na te pytania daje projekt Lekcje z ZUS, do którego mogą dołączyć szkoły, a więc także uczniowie z Rzeszowa i całego regionu. Na najlepszych czeka też olimpiada i szansa na indeks na studia. O szczegółach z przedstawicielem ZUS rozmawiała Emanuela Kwaśniak.
4: Zaglądamy do podkarpackich szkół, bo tam, jak co roku, o tej porze rusza program Lekcje z ZUS i właśnie o nim porozmawiam dziś z moimi gośćmi. W studiu ze mną jest pani Alicja Kochanowicz-Grabuś, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji z Rzeszowskiego Oddziału ZUS. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz pan Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS.
6: Dzień dobry.
4: Na czym właściwie polegają lekcje z ZUS i do kogo są skierowane?
5: Lekcje z ZUS, 13. edycja, a no szczęśliwa będzie dla naszych tutaj olimpijczyków, bo pokłosiem lekcji ZUS jest właśnie olimpiada. Na czym polegają? 4 bardzo przystępnie, wręcz znakomicie podane tematy, dlatego że gotowe prezentacje są online dla nauczycieli na naszej stronie. ZUS łamane na edukacja, tam zakładka szkoły ponadpodstawowe, tam prezentacje, materiały uzupełniające, quizy. Bardzo, bardzo ciekawy sposób można podać te lekcje, na tym polega ich wyjątkowość. Pierwszy temat, świadomy zawsze ubezpieczony. Dobrze mieć tą świadomość, że trzeba być ubezpieczonym, chcąc wchodzić w dorosłe życie. Drugi, co ci się należy, kiedy płacisz składki? Równie dobrze wiedzieć, co nam przysługuje w momencie, kiedy wkładamy do systemu i jeśli chcemy z niego wyciągnąć. Renty i emerytury, no nie ukrywajmy, każdemu młodemu człowiekowi ZUS kojarzy się właśnie z przysłowiową emeryturą bądź rentą. I czwarta lekcja, nowum, bo wcześniej był to elektroniczny ZUS, tego roku mamy nową szatę graficzną podręczników, które są też dostępne oprócz lekcji online. Mamy podręczniki dla nauczycieli, dla uczniów wersji papierowej i czwarta lekcja to jest ABC przedsiębiorcy. Dobrze wchodzić na rynek pracy, już oczywiście zaczynając na przykład studia i dorabiając sobie na wakacje, albo potem wchodzić w dorosłe życie, wiedząc w jaki sposób można założyć firmę.
4: I te lekcje z ZUS są skierowane do uczniów szkół średnich, tak?
6: Dokładnie, lekcje ZUS, projekt lekcje ZUS, jak również kolejny etap, czyli olimpiada, to przedsięwzięcie, które adresujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół średnich. Myślę, co warto tutaj wspomnieć, co wspomniała także Alicja przed momentem, jest to ten projekt, którego celem jest przekaz prosty i przystępny, wprowadzenia młodych osób w świat nie tylko biznesu, świat być może tych dorosłych decyzji, które kojarzą się z tym, że mam na to jeszcze czas, bo za chwilę to jeszcze kilka tych lat mi zostało, ale przecież absolwenci szkół średnich, w szczególności szkół technicznych, szkół zawodowych, ale także ogólnokształcących, to tak naprawdę już uczestnicy rynku pracy bardzo często, dlatego my, przekazując tą wiedzę, no, kierujemy ją przede wszystkim właśnie do tej grupy docelowej. Ta grupa docelowa szkół średnich jest tam doskonałą grupą, dlatego że to oni za moment zasilą rynek pracy, nie tylko podkarpacki.
4: Tutaj jak wiele młodych osób może nas aktualnie słucha, sobie może pomyśleć, no to nie są łatwe tematy, tak by się zdawało. Jak tutaj moglibyście Państwo ich zachęcić, że te tematy są właśnie podane w taki przystępny sposób, że nie trzeba się ich bać, że później nie tylko wykorzystają to sobie na olimpiadzie, o której zaraz sobie porozmawiamy, ale także właśnie w życiu.
5: Zawsze, kiedy jestem w szkołach i realizuję lekcje z zakresu ubezpieczeń społecznych, zachęcam młodych ludzi, oprócz tej rzetelnej, takiej teoretycznej, praktycznej i prawdziwej wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych, jak pani wspomniała, de facto bardzo trudnej, oprócz tych lekcji, które są podane i online, i w wersji papierowej, zawsze informuję, że mamy na YouTubie, na elektronicznym ZUS-ie mamy kanał, właśnie nazywa się Elektroniczny ZUS. I tam, słuchajcie, naprawdę warto zaglądać. Dlaczego? Dlatego, że tam są bardzo przystępne, taki z lekkim przekąsem, z przymrużeniem oka, podane filmy na temat właśnie ubezpieczeń społecznych. I ta trudna tematyka, wiem, że dzisiaj najlepiej dotrzeć do młodzieży właśnie też krótkimi filmami, rolkami, jest podana właśnie w sposób taki, że idzie ją załapać.
6: Myślę, że warto jeszcze dodać, że ta tematyka tak została dobrana, aby była ona interesująca nie tylko w kontekście pierwszej pracy, ale także świadczeń, które my możemy otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wspomniała Alicja wcześniej, no a ktoś słyszy ZUS, no to senior, emerytura, a renta. Ale ZUS przecież teraz to mnóstwo świadczeń dla rodzin. To 800+, to wyprawka szkolna, to aktywny rodzin. rodzic. Jeden z najnowszych projektów to jest wsparcia naszych rodzin, ale również takie pytania, które czasami krążą po internecie. Czy ZUS może zbankrutować? Skąd ZUS bierze kasę na emerytury, na rentę, ale także jakie świadczenia mi przysługują, kiedy zostanę rodzicem, czyli kiedy mam prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, czy też ojcowskiego i jakie świadczenia z tego tytułu otrzymam, ale także takie, myślę, dwie prozaiczne sytuacje, czyli chorobowe, co to takiego, kiedy ten ZUS wypłaci mi ten zasiłek, w jakiej wysokości, dlaczego tyle, a nie w takiej, a nie w innej wysokości, oraz kwestia, którą zwracamy uwagę od dawna, czyli kwestia naszego bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa w pracy, czyli świadczeń, gdyby się mi coś stało w związku z wypadkiem przy pracy.
5: Ja jeszcze wspomnę, że niejednokrotnie te tematy można podać oprócz tych takich książkowych de facto, które muszą być realizowane wedle książki, bo są potem przepustką do olimpiady, czyli tej rzetelnej wiedzy, można podać je i często podajemy właśnie na zasadzie faktów i mitów. Obalamy mity i tworzymy fakty.
4: A jak to wygląda w praktyce? Mamy te lekcje, tutaj od razu zapytam, szkoły wciąż mogą się zapisywać do tego projektu?
6: Tak, oczywiście nabór do projektu Lekcje ZUS jest prowadzony cały czas. Mamy jednak termin 23 października, jest to termin, do którego szkoły zgłaszają się do olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniu społecznym. Szereg informacji udzielają właśnie koordynatorzy do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, mamy tutaj dwie osoby. Obecna dzisiaj z nami w studiu Alicja Kochanowicz-Grabuś, gdzie możecie zadzwonić, jeżeli jesteście uczniami, dyrektorem bądź nauczycielem, na przykład Rzeszowa, Przemyśla, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia czy Leżańska. Z kolei, jeżeli jesteśmy mieszkańcem, czy uczęszczamy do placówki, bo to naprawdę o to chodzi, że placówka mieści się na terenie powiatu dębickiego, krośnieńskiego, sanockiego, jasielskiego, czyli to południe i zachód Podkarpacia. W takim przypadku kontaktujemy się z koordynatorem w oddziale ZUS w Jaśle, Marzena Miśkiewicz. Na miary do koordynatorek znaleźć możemy na stronie internetowej zus.pl/edukacja.
4: Mamy szkoły zapisane. I jak wygląda to dalej? Kiedy odbywają się te lekcje? To są pewnie dodatkowe lekcje.
5: Jak Wojtek wspomniał, same zgłoszenia do olimpiady można przesłać tego roku, to jest nową uwaga, elektronicznie właśnie, na naszej stronie zakładka ZUS, łamane na edukacja, zakładka edukacja i tam szkoły ponadpodstawowe, zakładka olimpiada. Można nauczyciel bądź dyrektor, sekretariat może wysłać takie zgłoszenie elektronicznie. Na podstawie tego zgłoszenia mamy już wiedzę, że szkoła nie tylko chce brać udział w lekcjach ZUS, ale właśnie też w olimpiadzie. Zresztą jest też oddzielna zakładka samo zgłoszenie do udziału w lekcjach ZUS. Można też oczywiście to załatwić telefonicznie, kontaktując się też mailowo. Ale co? Szkoła, która chce być w olimpiadzie, musi zrealizować te cztery tematy. Cztery tematy, jak wspomniałam, same tytuły tematów lekcji przytoczyłam. Same lekcje są realizowane bardzo ciekawie, bo są uzupełniane różnego rodzaju quizami, ćwiczeniami. Można też urządzić sobie pogadankę, zapytać nauczyciela, co sądzi na temat. Można się też nie zgodzić z czymś, właśnie wytłumaczyć te fakty czy mity. Zawsze odsyłam również na elektroniczny ZUS na YouTube'a, gdzie można sprostować pewne rzeczy, pooglądać filmy, wzbogacić swoją wiedzę. Oprócz tego, że nauczyciele realizują w szkołach, zawsze może być ten kontakt z koordynatorami, czyli właśnie z nami. Można zadzwonić, jeśli nauczyciele czegoś nie rozumieją, przed na przykład pierwszym etapem olimpiady. Mogą zadzwonić, zapytać, dopytać. Zawsze jesteśmy, służymy pomocą, jesteśmy od tego, aby wyjaśnić.
6: Pytała też pani, czy są to jakieś dodatkowe zajęcia. Niekoniecznie. Bardzo często przecież w szkołach są takie bloki około biznesowe. Mam tu na myśli właśnie lekcje. No nie tylko w szkołach o profilach jakichś ekonomicznych, takich finansowych, gdzie przecież te zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych są realizowane w ramach podstaw programowych, więc tutaj już mamy duże ułatwienie, bo znaczną część przecież tych elementów tutaj już uczniowie posiadają. Niekoniecznie musi być to lekcja dodatkowa, no bo wiemy, że nie każdy ma ochotę siedzieć po godzinach, nie tylko w pracy, ale także w szkole. To wszystko zależy od nauczyciela, bo mamy taką wiedzę, docierają do nas sygnały, że czasami te lekcje, te o ubezpieczeniach społecznych są realizowane w ramach właśnie lekcji przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, czasami także w ramach lekcji wychowawczych, także możliwości tutaj jest dość dużo. Pierwsza rzecz, czyli sam nauczyciel otrzymuje od nas komplet materiałów edukacyjnych, tak naprawdę zostaje wyposażony we wszystko, w to, co mu jest niezbędne do tej lekcji przeprowadzenia. Nie ma też przeszkód w tym, abyśmy, jeżeli się skontaktuje chociażby właśnie z Alicją, żebyśmy go przeszkolili, tak, jeżeli ma jakieś wątpliwości. I czasami jest to też dla niego ciekawe z prywatnych różnych względów, gdzie dozyskuje też informacje przydatne dla jego prywatnym życiu, co też się przekłada być może na większe zainteresowanie materią ZUS-u. Druga opcja, że placówki, szkoły zapraszają nas jako pracowników ZUS-u i też nie tylko Alicja, ale także w całym województwie, wszystkich miastach, jeżeli ktoś ma taką ochotę, aby to pracownik ZUS-u przyjechał i popowiadał mu, mówiąc kolokwialnie o ZUS-ie, czyli na przykład chodzę sobie do liceum, czy do technikum w Stalowej Woli, czy też w Przemyślu. Najprościej, myślę, będzie też skontaktować się po prostu z tym ZUS-em, który mamy pod ręką, czy to przy ulicy Brodzińskiego w Przemyślu, czy Popiełuszki w Stalowej Woli. Tam wydelegowany pracownik pójdzie, przedstawi te zagadnienia. Również trzecia opcja to odwiedzenie nas w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to po wcześniejszym umówieniu terminu, dograniu i takie, no, może nie wycieczka do ZUS-u, bo brzmi to trochę dziwnie i zabawnie, ale w ramach lekcji chociażby właśnie przedsiębiorczości, czy takich, kiedyś to się nazywało WOS, teraz chyba Historia i Teraźniejszość bardziej, no to przychodzą i dowiadują się też chociażby, jakby załatwić sprawę w ZUS-ie, zwłaszcza, że mnóstwo tych spraw w tym momencie załatwiamy elektronicznie i temu też służą lekcje ZUS, żeby przekazywać, że no skoro wszyscy jesteśmy smart, jesteśmy w sieci, no to czemu te sieci nie wykorzystać do załatwiania swoich spraw?
4: Mamy te lekcje z ZUS, tutaj uczniowie z regionu mogą się wiele dowiedzieć, aby, tak jak Państwo wspomnieliście, przygotować się do olimpiady. Jak to wygląda? Czy to uczniowie właśnie mogą sami zdecydować, że będą do tej olimpiady startować, czy nauczyciele oddelegowują konkretnych uczniów? Kiedy ta olimpiada i też o etapach, jakby Państwo wspomnieli?
5: 4 lekcje za nami, szkoła zrealizowała, bo wiadomo, są przepustką do tej olimpiady. Jak to wygląda, że tak powiem, olimpijczycy, ci chętni, więc na pewno, jak to w każdej szkole, są stosowne praktyki wypracowane przez szkołę, przez uczniów, a też przez nauczycieli, więc są, jeśli mogą, są stali olimpijczycy, jeśli mogą, przystępują z roku na rok, już pytają, jako ciekawostkę powiem, we wrześniu nauczycieli, czy będzie olimpiada, czy szkoła będzie realizowała i pani będzie realizowała lekcje ZUS. To jest bardzo miłe i bardzo sympatyczne. No, ja podejrzewam, że są też przymusowi ochotnicy, a może nie przymusowi, bo wiadomo, że jest to nagradzane 6, załóżmy, z przedsiębiorczości, prawda, za taki udział. Tych olimpijczyków w tamtym roku mieliśmy, mogę bazować na wiedzy, i mówię o województwie podkarpackim, ponad 1000, którzy brali udział w olimpiadzie. No właśnie, zrealizowani lekcje i przystępują do pierwszego etapu, do etapu szkolnego, który odbywa się na etapie szkoły.
4: Okej, mamy etap szkolny. Tutaj pewnie kilka osób, którzy najlepiej napisali tą olimpiadę, przystępują do drugiego etapu. Pewnie etap wojewódzki, tak?
5: Tak, etap wojewódzki. Etap wojewódzki odbywa się zawsze w Rzeszowie. Z reguły był na uczelniach, z którymi mamy też podpisane umowy. Tego roku już wiemy, że prawdopodobnie będzie to Urząd Wojewódzki. I tutaj na etapie wojewódzkim mamy zespoły wyłonione z całego Podkarpacia, czyli z terenu działania oddziału ZUS w Jaśle i terenu działania oddziału ZUS w Rzeszowie. Mamy z reguły 20 plus zespołów i na etapie wojewódzkim wyłaniamy jeden zespół, który jedzie potem na etap centralny, który odbywa się w kwietniu w centrali ZUS. I tam już uczniowie walczą o indeksy uczelni wyższych.
4: To jest o co się starać, jak najbardziej. Jeszcze jakbym tutaj mogła taką podpowiedź dla naszych słuchaczy, być może chętnych, jak wygląda ta olimpiada? To są pytania otwarte, zamknięte, może takie i takie? Byśmy mogli w ogóle o tym wspomnieć.
6: Wspomnieć możemy, bo nie jest to tajemnicą, bo przecież wiemy, że w internecie można znaleźć wszystko. No nie znajdziemy testów na tegoroczną edycję, ale sam widziałem, że gdzieś po sieci krążą zadania, które się pojawiały. Olimpiada to testy. Naprawdę testy, które mogą być jedno, wielokrotnego wyboru, w zależności od pytania, tak więc jedna czy też więcej odpowiedzi. Myślę, że warto i możemy o tym wspomnieć, że nauczyciele czy też nasi pracownicy przygotowując do olimpiady, czasami też robimy takie doskonalące jeszcze po tym etapach szkolnych, przed etapem wojewódzkim albo dla laureatów etapu wojewódzkiego, ci, którzy jadą do Warszawy, dodatkowe zajęcia, gdzie myślę nie jest zjawiskiem odosobnionym, że przerabiamy zagadnienia, które były w latach poprzednich, te zagadnienia, te pytania, które się pojawiały. No każdego roku pytania się różnią. Być może ma to związek też z tym, że ZUS przyjmuje nowe zadania i nie wiemy tak naprawdę, czy jeszcze do końca końca przyszłego roku jakieś nowe zadania nie będą przyjęte, chociaż na ten moment bazujemy na materiałach dydaktycznych, bo w olimpiadzie nie ma nic innego niż w tym podręczniku, który może podręcznik to dużo powiedziane, taki materiał informacyjny, bo to nie są książki wielotomowe, to jest stosunkowo nieduża publikacja. Olimpiada bazuje na tym, co w tej książce jest i nie ma pytań, które wykraczałyby poza bezpośrednio tutaj, przynajmniej jeżeli mówimy o etapie szkolnym i etapie wojewódzkim.
5: Wojewódzkim, dokładnie. Jest to podręcznik nauczyciela i podręcznik ucznia, wersja online bądź wersja papierowa, wedle życzenia. Nauczyciel może mieć i uczeń też wersję papierową. Tego roku było on aktualizowane w piękniej szacie graficznej. I właśnie jak Wojtek wspomniał, etap szkolny i wojewódzki to jest wiedza de facto zeszytu jednego i drugiego.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat?

0: SK2 Rzeszów.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.